Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: No i rozpoczynamy kolejny tydzień, co oznacza niestety kolejny poniedziałek. Oby szybko minął, chociaż też niestety pogoda tego nie ułatwi. Dzisiaj bardzo chłodno w Koninie, maksymalnie 12 stopni na termometrach. Do tego trzeba liczyć się z bardzo silnym i bardzo nieprzyjemnym wiatrem. Również mogą wystąpić przelotne opady deszczu, no i przez większość dnia będzie pochmurnie.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka z dużą przewagą. Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa, zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska, którą wystawiły do tych wyborów Koalicja Obywatelska i PSL, zdobyła niecałe 38%, mówi Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
3: Najbliższe dwa lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Monika Piątkowska pogratulowała zwycięstwa Gibale, ale zapowiedziała, że będzie się pilnie przyglądać jego pracy.
4: Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
1: A frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tą informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: W tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie służb. Teraz Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
6: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
1: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi Żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
1: Hit Ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Korną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS-u Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Dla czterokrotnego mistrza świata to już 73. wygrana w karierze.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jakbyście chcieli, żeby ktoś ziewnął za was, to ja się zgłaszam.
10: Proszę bardzo.
9: Ja mówię...
11: Ładny ziew, ładny.
9: Nie, no, nie, bo się to udawany był. Jak będzie prawdziwy, to wam powiem. Ale przeciągnąć się mogę, nawet teraz. O, i to nie musi być udawane.
11: I wy już nie musicie, proszę bardzo. Do roboty szybciutko.
9: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
9: SK2. Ty, jak to pomaga jeszcze... 10 sekund temu bym tu po dusie wziął, nakryłbyś mnie kołdrą, to bym zasnął znowu.
11: Czyli ty za państwa ziewnąłeś i się przeciągnąłeś?
9: Tak.
11: To ja biorę na siebie poradną, to aletę. Do widzenia.
9: Przydałaby ci się.

0: sam.
1: My też się nie przestajemy zaskakiwać. Jak czasami powiem Jarząbkowi, coś to Jarząbek,
2: no, już Ameryka odkrył, no.
1: Okazuje się, że on to wiedział. Ja nie wiedziałem.
2: Ale w drugą stronę
1: działa to się bardzo, pochwalić.
2: Działa to bardzo podobnie też w drugą stronę, bo ja też często mówię pierdoły, które ty znasz.
1: Tak, znam. Na przykład ostatnio mi powiedziałeś, że pomidory się trzyma w tej dolnej szufladzie. Ja myślałem, że obojętnie w której.
2: No właśnie, widzisz, czyli jednak odkryłem tutaj Amerykę dla ciebie. Troszkę.
1: A? Delikatnie.
2: Delikatnie.
1: Delikatnie.
2: Moi drodzy, dzisiaj Amerykanie świętują Dzień Kolumba, no to my poświętujmy z nimi w takim razie. Pytanie do was. Czy wy kiedyś odkryliście Amerykę? Jeżeli tak, to dajcie znać w jakim
1: temacie.
2: Jaka
1: to była Ameryka? Dokładnie. Jeśli odkryliście Amerykę, to śmiało 726-826-826 albo Messenger, tam jak zawsze przyjmujemy głosóweczki.
2: Mówiąc, ja raczej szukamy dzisiaj ludzi, którzy byli zachwyceni czymś, co dla innych jest oczywiste.
1: Dokładnie. I usłyszeli od innych słowa, ale żeś Amerykę odkrył.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Pamiętaj mnie.
1: 17 po 6.
2: Proszę bardzo, i Kasia pisze do nas SMS-a. Mój mąż po 5 latach małżeństwa z dumą ogłosił, że jak się rano ściele łóżko, to pokój wygląda na czystszy. No kolumb normalnie. Pozdrawiam, Kasia.
1: Dobra, czyli są ci, którzy odkrywają Amerykę, okej, okay, ale dziwne zbiegiem okoliczności, to nie jest ta osoba, która pisze, tylko ona o kimś innym.
2: Tak.
1: Zawsze tak, tak jest. Zawsze tak jest, że szukamy kolumbów wokół siebie, a na swojego kolumba, na swój czubek nosa nie popatrzymy. No dobra. Co jeszcze, jeśli chodzi o to odkrywanie Ameryki? Słuchamy, jest telefon.
3: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6:30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2.
1: No to też jest odkrycie Ameryki.
2: No, oczywiście,
1: no to dobrze,
2: fajnie.
1: To słuchajcie, jak jedziecie do roboty, jeszcze 12 minut zostało, w takim razie Warius Max już teraz w Radiu SK2. SK2
2: 7268268 albo Messenger. Czy wy odkrywacie Amerykę, czyli dzisiaj zbieramy wszystkie oczywistości, jakie po
1: wszystkie
2: świecie chodzą.
1: Wasze oczywiste odkrycia.
2: Wszystkie oczywiste
1: najmniej, odkrycia. Nawet jak myślicie, że to nie odkrycie, tak, to jest odkrycie.
2: Jak się odkapsluje na przykład butelkę z napojem gazowanym, to jest odkryta.
1: Już bąbelki uciekają.
2: O właśnie, no będzie wygazowana. No. No, i tak można Amerykę odkrywać. No.

0: My też widzimy, patrzymy na to, co dzieje się na świecie i co dzieje się w... nie mogę się wysłowić, poczekaj. Co dzieje się w Polsce.
1: No, ludzkie dramaty.
0: Ludzkie dramaty w prasie.
1: Prasa kolorowa. Pani Danuta Martyniuk została zatrzymana w biurze przepustek. Pani Danuta chciała odwiedzić swojego męża, który dawał koncert na Stadionie Narodowym.
0: Czyli pana Zenka.
1: Pana Zenka, tak. No. On daje koncert na Stadionie Narodowym. Pani Danuta chciała go odwiedzić. No i co, nie wpuścili jej na Stadion Narodowy. Nie... I dopiero pan Zenek musiał zainterweniować, zejść
0: to
1: z góry
0: moja żona.
1: Na dół. Do biura przepustek, tak, i tak właśnie powiedział. Dopiero ją wpuścili.
0: No to słuchajcie, jakby ktoś z was miał podobny problem, że nie chcieliby go wpuścić, a na przykład nie miał wejściówki, to do nas zapraszamy.
1: SK2.pl i zapraszamy na jeszcze do tego dostaniecie obiad taki najbardziej polski.
0: Z pierwszym, z drugim daniem, elegancko. Słuchajcie, chodzi o to, że wybieramy najbardziej polski obiad i jest plebiscyt na naszej stronie na SK2.pl w zakładce Wygraj. Jak się odda głos, to my potem wybieramy z tych, co oddali głos, kilka osób do tego, żeby razem z nami skonsumowali ten najbardziej polski obiad na Stadionie Narodowym w loży VIP.
1: Tylko musicie nas przekonać do tego, żebyśmy do was zadzwonili. Dzisiaj kolejna osoba dostanie ten bilet na Stadion
0: Czyli
1: Narodowy.
0: Dzisiaj kolejne bileciki powędrują w kolejne czyjeś rączki. Nie potrafię się dziś wysłowić. Weź mi coś powiedz.
1: To wyjmij, weź to z buzi i połóż obok. SK2

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Festool przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festool. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj! Jagmar, Kalisz, Złota 36.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: I po reklamie.
11: Przed wyjściem z domu polecam zabrać jakąś kurtkę, ciepłą bluzę, no i na wszelki wypadek parasol, no bo dzisiaj chłodno w Koninie, maksymalnie 12 kresek na termometrach. Do tego silny wiatr, który sprawi, że będzie niestety nieprzyjemnie. Również pochmurnie przez większość dnia, co również oznacza przelotne opady deszczu w regionie. Bądźcie przygotowani na tę pogodę.
12: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z autem osobowym. Zginęło 2 mężczyzn, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
13: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życie nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
12: Trwa ustalanie przyczyn zderzenia. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze przedterminowe wybory. Poparło go ponad 62% głosujących, Monikę Piątkowską prawie 38%. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Teraz maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.

0: I na wieczność też. A to w sumie była Wilki też przed chwilą. Patrz, jak to się wszystko ładnie wiąże. Teraz Zalia, 23 minuty zostały nam do 7, no to poproszę o ten sygnał kultowy. Jest i on, to znaczy, że...
1: Czas to kącik odkurzający, czyli cofamy się w czasie, sprawdzamy, co działo się tego dnia, ale nie tego roku i powiem wam, że ten kącik powoduje, że pan Jarosław Kaczyński powinien zgłosić się do naszej zabawy. Na najlepszy polski obiad oczywiście. Dlaczegoż?
0: Jarosław Kaczyński ma swój ulubiony bar. Jedzenie zamawia niemal codziennie. Prezes zamawia jedzenie w barze od kilku miesięcy.
1: Bar znajduje się kilkaset metrów od siedziby PiSu. Po posiłki chodzą ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo już, co najchętniej je prezes.
0: Najczęściej zamawia schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 19 ziko. To je, złotych, przepraszam. To jego ulubione danie. Czasami zamawia też pierś z kurczaka albo dorsza smażonego.
1: Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, pani Beata Mazurek, pytana o to, kto za to wszystko płaci, mówi, że sam Jarosław Kaczyński z własnych pieniędzy. I tak pisał Super Express 12 października 2018 roku.
0: Polityk płaci za jedzenie z własnych pieniędzy. Ciekawe, skąd on ma własne pieniądze?
1: No jak to skąd, no? Z diety. 2.

0: Hej, hej, hej.
1: Dobra, nie przeciągaj strunin. Jest 10,5 minuty do godziny 7.
2: Rzeczywiście to jest strunin. Słuchajcie, Robert Lewandowski zaprezentował się znowu w Chicago, ale nie w tej roli, w której go znamy, tylko przebrał się za bejsbolistę. Ładną czapeczkę, bejsbolówkę, wszystko to, co powinien mieć. Wyszedł na mecz.
1: Gra w bejsbola?
2: No nie, no pokazówka była. Numer 9, Lewandowski z tyłu, że Lewandowski przed meczem bejsbola wychodzi i pokazówkę rzuca piłeczką. No tak, tak, no wrzucił.
1: I niech się Amerykany uczą od nas. No. Lewandowski wychował się w kraju, w którym latach 90. piłka nożna i kij bejsbolowy to było oczywiste połączenie. SK2.
2: Ale Lewandowski tu bez kija, tylko rzucił piłką, więc no, wygląda na wyluzowanego. Nie wiem, gdzie ten kij, nie wiem. Za chory.

0: Władysław ten, Jagiełło. Tak może wyglądać szczęście na poniedziałek na przykład.
1: O tak, tak, bo to no. Przecież nasz król od stówki, od kochany, stówki. No
0: i król od stówki jakby chciałby do was przyjść z pomocą i do waszego, w waszym portfelu zamieszkać.
1: W zasadzie możecie jednego Jagiełłę wymienić na dwóch Kazimierzów, prawda?
0: To jest to samo. Albo pięciu tych, Bolesławów.
1: Pięciu Bolesławów, albo dziesięciu
0: Mieszków.
1: Tak czy inaczej, w każdej konfiguracji stówka jest, to brzmi dobrze i to stówka z poniedziałek z rana to brzmi bardzo dobrze, ale żeby tą stówkę od nas zdobyć, to trzeba
0: znaleźć
1: ściemę.
0: Sprawdzić się w naszej zabawie, ściemnia się, która po siódmej. My ściemniamy, wy odgadujecie, kto ściemnia. Proste, zgłaszamy się ściemą na 726-826-826 albo Popses Messenzera. Popses Messenzera, tylko na Messenzerze zostawcie nam swój numer telefonu.
1: Czyli proszę nas najpierw okłamać, a później sami będziecie tą ściemę szukać. Eska.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: a od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: I po reklamie.
5: Niestety trzeba to przyznać, dzisiejsza pogoda będzie do bólu poniedziałkowa i do bólu jesienna, ale niestety z tej złej strony medalu, no bo dzisiaj bardzo wietrznie, chłodno i nieprzyjemnie. Maksymalnie 12 stopni na termometrach, cały dzień pochmurny, no i trzeba również liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Ubierzcie się ciepło, weźcie parasole i przeżyjcie jakoś ten poniedziałek.
6: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów.
7: A ja bym nie chciał się pastwić nad drugą stroną, zależy mi na współpracy z drugą stroną, więc pomijmy skalę tego zwycięstwa, tylko skupmy się na tym, żeby przekonać też panią senator Piątkowską i radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby jak najszybciej wspólnie ze mną postarali się naprawić to, co w Krakowie wymaga naprawy.
6: Musimy odbudować zaufanie, tak z kolei wyniki wyborów skomentowała Monika Piątkowska, która zdobyła niecałe 38% głosów.
8: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? To pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
6: Frekwencja wyniosła ponad 44%. Nożowniczka trafiła do aresztu. 21-letnia Kamila D. w sobotę zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Szczegóły Michał Rawa.
9: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
6: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Motocykliści kończą sezon w Bełchatowie. Setki z nich wzięło udział w widowiskowej paradzie.
10: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
11: Pokazać się sąsiadom.
12: Niech widzą.
11: Niech widzą.
13: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
12: Robi to wrażenie, taka ekipa.
13: Oczywiście, oczywiście.
6: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: SK2 Sport.
6: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodu Chińczyka Izu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
15: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
6: Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstwa prowadzi w tabeli.
14: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Jesteście najlepsi, lepsi niż cokolwiek, lepsi niż cała reszta. Wstaliście, udało wam się, dzień dobry.
17: No właśnie, a propos tego dnia, to dzisiaj sobie czytam, w pierwszej chwili sobie przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Romantyzmu, prawda?
16: Reumatyzmu.
17: No właśnie, doczytałem później, że reumatyzmu, no tak czy inaczej.
16: Ale to też potrafi być czasami romantyczne.
17: Reumatyzm?
16: No.
17: No szczególnie jak cię ukochana zostawi, to jest taki ból w sercu.

0: Chciałeś mnie złapać?
1: Nie.
0: Żebym sobie.
1: A ty tylko głową tutaj kiwałeś.
0: Tak.
1: Widziałem. Dobrze, no, główka właśnie się buja, główka się kiwa do utworów, które gramy u nas 100% polskiej muzy w Radiu SK2.
0: Jak trwoga, to do Polaka oczywiście.
2: A jak?
0: No oczywiście, że tak. Polskie firmy idą z ekspansją na niemiecki rynek. Okazuje się, że polscy inwestorzy coraz aktywniej wchodzą na tamtejsze, zachodnie, niemieckie rynki. Tak. Jebuti wchodzą od razu i ratują tym samym przedsiębiorstwa niektóre niemieckie przed bankructwem. Okazuje się, że na przykład w samej Brandenburgii działa obecnie 19 polskich firm, które zatrudniają blisko 1000 osób. Nasze rodzime biało-czerwone
1: firmy na niemieckiej ziemi. Jakoś tak lżej na sercu, wiesz? Że gdzieś są takie miejsca na świecie, że to Niemiec do Polaka mówi szefie, kierowniku, prezesie.
3: SK2.

0: Najważniejsze, żeby był Jarząbek, to jest ważne.
1: Jeszcze ważniejsze, żeby był Wajda.
0: No, to ale tak, takie, powiedzmy na równi ważne.
1: Ale ekstremalnie ważne, żeby był z nami Marcin.
0: Tak, to jest w tym momencie najważniejsze.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo akurat dzisiaj Marcin, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ty spróbujesz zagrać o stówkę, czyli albo o Jagiełłę, albo dwóch wielkich, już to ustaliliśmy, albo pięciu tych chrobrych, albo o dziesięciu mieszków.
1: Tak.
0: Mhm. To różnie albo można to rozmieniać.
1: Połowę Zygmunta.
0: A to połów Zygmunta to dziwnie brzmi.
1: No, pół Zygmunta, tak. Nie? Pół Zygmunta, tak.
0: Nie, nie. Dobra, słuchaj, jest tak. Ktoś ściemnia. Albo Jarząbek ściemnia, albo ja, albo obydwaj ściemniamy. Ty musisz odgadnąć, kto ściemnia. Proste. Jak powiemy swoje zdania, masz 3 sekundy mniej więcej na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. I jak zgadniesz, masz stówę, jasne?
3: Dobra.
1: Pamiętaj, że zawsze musi być jakaś ściema, prawda? Mogą być dwie ściemy, może być tylko jedna ściema. No, zobaczymy. Dobra, lecimy?
3: Lecimy.
1: Jarząbek mówi. Starożytni Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Teraz mówi Wajda. Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim aż 10 razy. Kto ściemnia?
3: Wajda.
1: Wajda ściemnia.
0: Dobra, padło i uwaga. Masz 100 złotych!
1: W końcu
0: się udało.
1: Marcin, dobra, to ile razy Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim?
3: 9.
1: O, proszę bardzo, blisko, coraz bliżej, ale
0: Robert
1: nie.
0: Robert Korzeniowski ma na koncie 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich.
1: Wow. Atlanta 96.
0: 2 razy w Sydney i w Atenach.
1: Tak jest. Natomiast rzeczywiście Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Cicho, Marcin, skąd to wiesz? Powiedz, skąd to wiesz, czy strzelałeś. Powiedz, że strzelałeś, będziesz uratowany.
3: A to ja się spodziewam po Rzymianach różnych dziwnych rzeczy.
0: O, no właśnie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że zawarty w moczu amoniak ma właściwości wybielające i dezynfekujące, dlatego rzymscy lekarze polecali go do higieny
0: zębów. Ale mimo
1: zębów.
0: Wszystko nie próbujcie tego w domu.
3: I dlatego przegrali z Galami.
1: Tak, ale głupi ci Rzymianie, tak. No?
0: Marcin, wszystkiego dobrego, stówka leci do ciebie. Kolejne ściemnia się już jutro i mam nadzieję, że jutro też komuś rozdamy 100 złotych. Ściemnia.

0: Ale niziny do zdobywania też są fajne. Teraz na niziny się udamy. 25 po 7. Dane GUS-u to są. Najtańsze miasto do życia w Polsce. No. GUS podał, to Suwałki.
1: A, to mnie wcale nie dziwi, że są na pierwszym miejscu. Odkąd pamiętam, tam zawsze jest na minusie.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
7: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: I po reklamie.
16: Godzina 7.30, ten poniedziałek powoli się rozkręca, ale na drogach jeszcze dość spokojnie, więc skupmy się teraz na pogodzie, która, no niestety, nie jest do końca przyjemna. Dzisiaj przede wszystkim trzeba liczyć się z silnym wiatrem i dość niską temperaturą, maksymalnie 12 stopni na termometrach. Do tego pochmurnie przez cały dzień i mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
17: 7.30, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego mężczyznę. 44-latek w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Sprawą zajmuje się prokuratura. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Więcej o tym powiemy w newsach o 8. A na koniec Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować tam paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.

0: No taka była dziewczynka mała, jak to śpiewała. Taka pod szafę na stojąco się mieściła normalnie i wygrała Eurowizję Juniora. Teraz jaka kobieta, gdzie się nie popatrzy po tych wszystkich kolorowych portalach, czy na tych tych plotkarskich.
1: No, wyobraźcie sobie, że za 25 lat, jak będziemy robili kącik odkurzający, to być może coś o pani Roxanie powiemy również.
0: Może sprzed lat, no. Teraz na przykład 2003 rok, to nie wiem, czy Roxy była wtedy na świecie, czy nie. Chyba nie.
1: Chyba nie. W poniedziałek oficjalnie rusza akcja zbierania podpisów na rzecz utworzenia województwa środkowo-pomorskiego. Podpisy można będzie składać m.in. w większych sklepach, urzędach, zakładach pracy. Akcji mają też prowadzić związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe.
0: Polska Agencja Prasowa tak pisała 12 października 2003 roku.
1: No i widzicie, miało być 17 dodatkowe województwo międzypomorskim a zachodniopomorskim. I co?
0: No tak pomiędzy patrząc, Mielno!

0: No możesz i chodzić tam, gdzie masz sprawdzone, ale nigdy nie wiesz, kiedy cię nagrywają.
1: No właśnie, a no. Jeszcze jak chodzi o ścieżki, to... Oho, panie ministrze.
0: Jest afera. Szykujące oskarżenia wobec byłego wiceministra rolnictwa, pan Kołodziejczak. Rzekomo miał zmuszać kobiety do brania narkotyków i w ogóle jakoś tak brzydko się wobec nich zachowywał. Ciężkie zarzuty, wydalony został natychmiast z KO. To było przez KO wydalenie, czyli knockout praktycznie, no ale teraz pan Kołodziejczak jakby próbuje się bronić. Widziano go i nagrywano go w centrum Warszawy w towarzystwie detektywa.
1: Tak, detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Tego jednego detektywa, który jest. Kiedyś miał kwadraturę fryzury, a teraz już ma bujną, czarną fryzurę.
1: I to pan Krzysztof ma go teraz bronić, tak?
0: No tak, za niego się wypowiada. Mówi tutaj wywiady, telewizja, mikrofon podstawia panie
1: cyrk.
0: Tak, a ty, ja jestem reprezentantem, ja będę odpowiadał za pana.
1: Posłuchajcie, gdyby tak się stało, gdybym był zupełnie niewinny, absolutnie, ale gdyby ktoś mi powiedział, że mam wystąpić obok Krzysztofa Rutkowskiego, to na wszelki wypadek wolałbym się przyznać. SK2.
2: Ale wiesz, poszlaki już są, tutaj nie ma co oskarżać. Spokojnie, czas pokaże.
1: Zobaczymy. Tego nie było w moim bingo na ten rok.

0: Dzisiaj nie podejmowaliśmy jeszcze tego, jest dzień bezpiecznego komputera. A pamiętasz taki komunikat, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer?
1: Tak, Windows 95, wiecznie żywy.
0: Nie no, to było coś pięknego, takimi żółtymi literami to było napisane na czarnym tle.
1: Ciekawe, czy są z nami jakieś rebele, które tego nie robiły i które po prostu pyk i od razu wyłączały.
0: Bo to no, też, to była to rebelka, tak jak mówisz, dokładnie. Dobra, słuchajcie, właśnie może jakimś wspomnieniem, czarem zgłosimy się do państw miast. W państwa miasta chcielibyśmy zagrać po 8:00. Prezent marzeń o wartości 500 zł do zdobycia. I SMS-owo na 726-826-826 można się zgłosić, albo na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To ja powiem tak. Wyobraźcie sobie, że macie 10 lat i napiszcie coś, co było, jak wy mieliście te 10 lat. O, no dobre?
2: SK2.
0: Bardzo dobre.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
17: Godzina 8, no i na konińskich drogach robi się intensywniej. Patrzymy, gdzie konkretnie pojawiają się korki. Przede wszystkim postojcie w okolicach Ronda Solidarności w Koninie. Również na ulicy Przemysłowej Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego. Trzeba uzbroić się w cierpliwość także w okolicach Trasy Warszawskiej, no i na Rondzie Miast Partnerskich. Na termometrach 8 stopni, dzisiaj maksymalnie 11 kresek.
18: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, a ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
19: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
18: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
20: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
18: Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków, a efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń.
0: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
18: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło.
21: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
22: Co daje morsowanie tobie?
21: Dobre samopoczucie.
22: Dla każdego morsowanie jest?
23: Myślę, że dla każdego, no.
24: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
18: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
26: SK2 Sport.
18: Magdalena Fręch właśnie teraz powinna rozpoczynać mecz z Mananczają Sałankiou w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
25: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
27: 12 października to poniedziałek i Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina Maksymiliana, Eustachy Witolda, Eustachiusz Grzymisław, Cyriak i Grodzisław obchodzą imieniny.
1: No i ja mam taki wierszyk. 12 października szybko znika.
26: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
27: Jak twoja wypłata?
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć. Bo to był wierszyk o wypłacie.
27: Aha, okej.

0: Jakie lato, jakie lato? Co ona, co ona to takie
1: ale
0: lato ma?
1: Ej, ładnie gra nam.
0: Ale co
1: pani
0: z tym latem,
1: Grzeszczak?
0: Jak to już jesień, już zimno, już
1: no i
0: na
1: bardzo
0: cebulę.
1: Dobrze, no i bardzo dobrze, jak
0: golf,
1: się słucha Radia SK2, to lato się przedłuża wtedy.
0: No dobrze, no to tak, to się zgadzam, to się zgadzam.
1: No słonecznie, cały dzień.
0: Dobrze, a zmieńmy temat może. Powiedzmy o czym jest głośno teraz.
1: Głośno jest na przykład o tym, że pan Donald Tusk, czyli premier
0: się uwziął na gry komputerowe. Teraz tak, przez to uważa, wszystko, co się dzieje wśród młodzieży.
1: Uważa, że gry komputerowe, no to jednak są siewcy przemocy.
0: Ja wam powiem, że są takie gry, że na przykład ktoś symuluje jakieś złe rzeczy agresywne w grze tej. Roblox jest taka gra, jest też Minecraft, że to złe są gry i że muszą się rodzice przyjrzeć, co dzieci w tych grach tam robią.
1: Znaczy mówiąc prościej, po prostu pan premier uważa, że Minecraft jest złą grą.
0: No tak powiedziałem.
1: Ja to powiedziałem prościej. A ja powiem wam szczerze, że ja się z panem premierem nie do
0: nie
1: końca
0: zgadzam.
1: Nie zgadzam
0: nie?
1: się. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że stawianie klocków może w kimś wzbudzić agresję, no. SK2.
0: To jest bardzo fajne zajęcie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja nie wiem.
1: Rano sobie konsolę włączasz, wieczorem.
0: Albo wyłączasz.
1: No.
0: Możesz też wyłączać. Wyłącznikiem.
1: Wyłącznikiem. O, dobra, mamy 11 po 8, to co, zaraz gramy w Państwa Miasta. Ciekawe, czy tego też zakażą.
0: No, bo to
1: czy
0: też...
1: Państwa Miasta wzbudzają agresję?
0: Nie wiem.
1: Nie, bo dostajesz prezent.

0: Gdzie jest koła, ja się pytam. Czemu nikt koła nie...
1: Za tobą.
0: No to poczekaj, no... O.
1: Ty, nie bo nie klekocz, tak, no.
0: Urwiesz następny.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Tych dynksów to już prawie nie ma.
0: No bo już się kilka razy pourywało, no trzeba ostrożnie z tym kołem. Ty, ale poczekaj, nie, naprawdę to się urywa. No. Ostrożnie kręcimy dzisiaj, dobra?
1: Ale to jest prośba do Marty i do Mateusza w takim razie.
0: Nie, no my kręcimy.
1: No tak, ale proszę was, ostrożnie mówcie, że w którą stronę mamy kręcić.
0: Dobra, dzień dobry, Marta, Mateusz, cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem dzisiaj delikatnie w prawo lub w lewo i macie potem literkę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literkę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, kto ma tak głośno kierunkowskaz, zaraz się okaże, a już słyszę, że to Mateusz. Ściszamy kierunkowskaz na razie.
1: Ściszyliśmy teraz Mateusza, bo teraz czas dla Marty. Marto, w prawo czy w lewo?
4: No to ja poproszę w lewo.
1: To poproszę cię
0: delikatnie.
1: Bardzo.
0: No.
4: Delikatnie.
0: Bo zamach taki wziął, jakby miał zniszczyć to koło.
1: A więc to był zamach.
0: A był zamach na literkę M. M jak mama.
1: Znana ci literka, Marto.
0: M jak mama, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Malta.
1: Miasto.
4: Malbork.
1: Znana postać.
4: Mikroszewski.
1: Roślina.
4: Mak.
1: Kolor.
4: Malinowy.
1: Zawód.
4: Malarz.
1: Samochód.
4: Mazda.
1: Przedmiot.
0: Po czasie. Znana postać, ja usłyszałem Michlaszewski?
4: Michlaszewski? No.
0: Ale poczekaj, no ja znowu wyjdę na ignoranta.
4: Mój
0: stomatolog, super.
1: Nie, poczekaj, Michlaszewski, tak?
0: No, to kto to jest?
1: No dobra, jak mi podasz jego imię...
0: To zaliczysz?
1: To zaliczę.
0: No, 3, 2, 1... Strzelaj na, nie wiem, Adam.
4: Bartek. Bartosz.
1: Bartosz? Mhm.
0: No i co?
1: Poczekaj, bo... teraz to możesz mi zjagiewać.
0: No dobra, to ty myśl.
1: Aha, okej, okay, no tak, myśl. Rzeczywiście, jest to stomatolog, ale nieznany. Jakbyś powiedział, jak Gwidon Michlaszewski, no to ja bym...
0: No to już mniej więcej nam się klaruje, ile punktów ma Marta. Mateusz, w prawo, w lewo.
5: A jak wygodniej?
0: Mi w lewo.
5: No to w lewo.
0: Dziękuję.
1: O, myślałem, że powiesz, żeby...
0: Nie,
1: a to jednak w prawo,
0: nie,
1: poproszę.
0: Zapytał o moją wygodę. I jest Joker, możesz wybrać sobie literę. Proszę bardzo, Mati.
5: No to ja poproszę tą zdradliwą Z.
0: Zdradliwa Z, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Zimbabwe.
0: Miasto.
5: Zabrze.
0: Tytuł filmu.
5: Zorro.
0: Imię.
5: Zenon.
0: Roślina.
5: Zawilec.
0: Potrawa.
5: Zrazy.
0: Zawód.
5: Połowy.
0: Zawód.
5: Zbrojarz.
0: Okej, okay, samochód.
5: Zastawa.
0: Ładnie. Zestawę zaliczasz jeszcze?
1: Tak.
0: Zaliczasz.
1: Weszła.
0: Dobrze, weszła. No to mamy tak. Nie no, to bezapelacyjnie, nawet bez tego sprawdzania tego stomatologa.
1: No.
0: Nie musimy stomatologa sprawdzać. 8, Mati. Znaczy, ty masz 8. Marta, nawet okay, jakbyśmy jej zaliczyli znaną postać, miałaby co najwyżej 7, tak?
1: Tak. Tak, właśnie.
0: No to Mateusz, prezent marzeń do Marty, nagrody pocieszenia. Wszystko już wiemy, pozdrawiamy, dziękujemy, ściskamy, tulimy, zapraszamy na jutro po 8.
1: Pozdrawiamy Martę, Mateusza i pana Bartosza.
0: Jej stomatologa.
1: Stomatologa.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No taka, czym chata bogata ten, ten utwór, magiczne słowa. Wszystko to, co mam, tobie dam.
1: No zobaczcie, tak, stuwa dzisiaj poszła, no. Prezent marzeń poszedł, tak. Prawda? No i co nam jeszcze zostało?
0: Jeszcze zostało nam zaprosić kogoś na Narodowy na 7 listopada na konsumpcję najbardziej polskiego obiadu, który wy też wywołaniacie w naszym plebiscycie na naszej
1: stronie. I za chwilę taką osobę zaprosimy i macie jeszcze szansę, żeby się do tego obiadu jeszcze zgłosić dzisiaj.
0: Załapać na dzisiaj. Zaraz kogoś będziemy typować i zapraszać.
1: SK2.pl, tam trzeba wypełnić formularz i czekajcie na telefon od nas. SK2

0: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
0: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break.
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
18: Castorama!
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
19: Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: I po reklamie.
25: Spoglądamy na drogi w regionie. W Koninie korki pojawiają się na rondzie Świętego Jana Bosko, również na rondzie Solidarności, no i na drodze krajowej numer 25. Zakorkowana jest także ulica Kleczewska, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i trasa warszawska. Od rana bardzo chłodno, na termometrach 8 stopni, więc koniecznie ubierzcie się ciepło przed wyjściem z domu.
26: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyją dwie osoby. Ogień pojawił się w kamienicy w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.

0: zszokowany byłem zresztą.
1: Słyszałeś, co on tam powiedział na końcu?
2: Nie, w ogóle ja zatykam uszy na takie słowa. Ciemny dzień, moi drodzy, najlepszy jest dobry, gorący obiad.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: A jeszcze jak to jest najbardziej polski? No to w ogóle zobaczymy, co wygra. Ile jakby osób w Polsce, tyle gustów, nie?
2: Posłuchaj, ja wczoraj rozmawiałem z tym, kto liczy. I ja mniej więcej już wiem, kto co
1: naprawdę
2: prowadzi.
1: Tak. A możesz zdradzić?
2: Nie mogę zdradzić.
1: Dlaczego?
2: A dlaczego mam zdradzać?
1: A zdradź.
2: Nie
1: a
2: mogę
1: ja
2: zdradzić.
1: Też, a kto, z kim rozmawiałeś?
2: A z tym.
1: No powiedz imię.
2: No.
1: No to pierwsza litera imienia tego.
2: M.
1: Z M rozmawiałeś?
2: Tak, z M rozmawiałem.
1: To ja też dzisiaj porozmawiam z M.
2: No.
1: I jutro zdradzę państwu. Ha, ha.
2: Nie możesz tego zdradzić. M, masz mu tego nie mówić.
1: No, zobaczymy. No. Wiem, że teraz na antenie jest E, Welina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ewelinko, ty też oddałaś swój głos w plebiscycie na najbardziej polski obiad, prawda?
4: Prawda.
1: Zgadza się, czyli ale dobrze się dodzwoniliśmy, to fajnie.
2: Jak to ładnie upisałaś, dlaczego chcesz być z nami przy stole. Czasem jeden mały gest, taki jak odsunięcie krzesła i powiedzenie chodź, siadaj z nami, potrafi naprawdę wiele znaczyć. Nie chodzi o to, żeby zrobić komuś łaskę. Chodzi o zwykłą życzliwość, wspólnie spędzony czas, prawdziwie polski czas.
1: Ładnie to opisałaś, ty jesteś poetką, Ewelina?
4: Nie jestem.
1: Nie jesteś. Po prostu tak cię natchnęło i tak napisałaś, bo chciałabyś że pewnie to Jarząbkowi się chciałaś podlizać, przyznaj się.
4: Trochę tak.
1: Trochę tak. Tylko z Jarząbkiem, z tym krzesłem trzeba uważać, bo to
2: ja jak ci
1: mało jest krzesło, które wytrzymają Jarząbka.
2: Ja jak ci odsunę krzesło, to sam sobie wezmę. Cię przyda.
1: Że na
2: Ewelinko,
1: dwóch musisz, nie?
2: Powiedz mi w takim razie szybciutko, na co zagłosowałaś, pamiętasz?
4: Tak, pamiętam. To był rosół i schabowy z ziemniakami i mizerią.
1: Czyli pewnie się utwierdza Jarząbek w przekonaniu, że to jest to, co ci M powiedział? No tak powiedz, szczerze.
2: Nie mogę ci powiedzieć, ale mogę ci dać znać głową.
1: Wy tego nie widzicie, ja to widzę. Dobrze, Ewelinko, rosołek, bo rosołek, nie? Bo to wiadomo. Niedziela klasyka. Się kojarzy, familiada w telewizorze. No tak, to jest to. A schabowy to się tłucze i jest dobrze, jest miło,
2: sympatycznie. No właśnie, powiedz mi, Ewelina, czy ty lubisz tłuc schabowe?
4: Lubię.
1: Lubisz?
2: Lubisz tłuc?
1: Dobra.
2: To bardzo dobrze, bo ja lubię je jeść.
1: A panierować?
4: Też
1: lubisz, ja nie lubię panierować. Tłuc lubię panierować niekoniecznie, bo to w tym jajku się człowiek ubrudzi.
2: Są tacy, którzy dodają do panierki trochę mleka. Czy to się u ciebie ten...
1: Ja słyszałem, że się schabowe moczy w mleku, żeby lepiej się
2: no
1: tam...
2: No właśnie, moczysz schabowe w mleku?
4: Nie, akurat nie.
1: A, ale ktoś inny może tak.
4: No. Znam takie osoby.
1: Dobrze, ważne, że ci się schabowy miło kojarzy. My powiemy tak, może jak wygra schabowy, jak wygra rosołek, no to z nami sobie pojedziesz pięknie na narodowy.
2: Nie, na pewno pojedziesz na narodowy z nami, bo już teraz gwarantujemy ci to, że masz miejsce przy naszym stole.
1: I brawa dla ciebie.
2: Zapraszamy cię na fajną obiad, fajną obiadokolację, można powiedzieć, w loży VIP na Stadionie Narodowym. Do tego dostajesz od nas 500 kieszonkowego, no i nocleg w hotelu też gwarantujemy.
1: I to osobę towarzyszącą możesz wziąć, wiesz już kogo weźmiesz może?
4: Oczywiście, że wiem.
1: A zdradzisz?
4: Zdradzę swojego partnera, zrobię mu niespodziankę.
1: Ale my tam będziemy, po co drzewo do lasu brać, wiesz?
4: No.
1: Żartujemy oczywiście. Bierz partnera, wpadajcie, zjemy dobry obiad, pobawimy się i będzie dobrze. A wy głosujcie. SK2.pl, zakładka wygraj.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Kolejna osoba jedzie z nami już w środę. Tak więc do środy macie czas, żeby się zastanowić, na co tu je zagłosować.

0: Nie ma co płakać, trzeba się śmiać, trzeba znaleźć pozytywy w tym, co było przede wszystkim, w tym, co jest i w tym, co będzie także. Ale my skupiamy się na tej przeszłości w tym momencie, bo mamy kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się
1: tego dnia,
0: który mamy dzisiaj,
1: ale nie tego roku.
0: O, i ładnie, dzisiaj. Ładnie się uzupełniamy, dziękuję. Dzisiaj klasyczek. Lech Wałęsa najprawdopodobniej znajdzie się w gronie członków Rady Mędrców Unii Europejskiej. O ile podczas zbliżającego się szczytu Unii w Brukseli europejscy przywódcy zdecydują, czy grono to zostanie powołane i kto znajdzie się w jego składzie.
1: I tak pisała Wirtualna Polska, dokładnie 12 października 2008 roku.
0: Z tego co pamiętam, była ta Rada Mędrców, ona powstała, ładnie się w ogóle nazywała, Rada Mędrców, nie? Ona powstała, podziałała 2 lata i się rozwiązała.
1: No, wiesz, no, pewnie ktoś z Unii wszedł na Facebooka pana Lecha Wałęsy, poczytał i stwierdził, że no więcej nie da rady.

0: Koszmar każdego rodzica.
1: Dlaczego?
0: No nie zgaśnie, choćbyś chciał. No zgaś to światło! Tak nie macie w łazience. A tu się nie da.
1: A z kolei raj każdego rodzica by było, jakby dziecko rzeczywiście je. A nie, bryka przy stole i...
0: Musisz namawiać, że brokuła zjadło.
1: Dobrze, ale wróciła nasza koleżanka z urlopu. Już w piątek wróciłaś, tak? Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, panowie.
1: I podobno urlop miałaś jako tako.
2: Jako tako, Tokio, Kyoto i wszystko bardzo ładnie.
0: Do która godzina jest teraz w Tokio?
2: Teraz w Tokio jest plus 7, oni już mają...
0: Ja się pytam o godzinę, a ona mi o temperaturze mówi.
2: 16 godzina dochodzi
1: plus
2: w Tokio.
1: My też mamy plus 7,
2: tak,
1: wiesz, na razie.
2: Tylko za oknem. No, niestety,
0: za oknem. To znaczy, jak u nich jest 16, to oni są już po robocie.
1: Po robocie.
0: To posłuchajcie, to ja mam taką propozycję. Jak ktoś nie chce dzisiaj do roboty, to szybciutko w samolocik do Japonii, do Tokio i już jesteście na Fajrancie.
1: I tam, jak już dolecicie,
2: nie
1: to
2: takie
1: tam...
2: szybciutkie, tylko 13 godzin.
1: No mówię,
2: się
1: jak
2: leci.
1: Już tam dolecisz, to tam już będzie jutro, czyli ten, żadnego końca nie będzie, czegoś tak, to ktoś tam śpiewał.
0: To jak już tam będziecie i będziecie wiedzieli, co będzie jutro, to dajcie nam znać.
1: W każdym razie, Kasia dla Japończyków dzisiaj prowadzi drive time w takim razie, tak? Powroty do pracy po japońsku.
2: Jako tako.
0: Na której strony jeżdżą? Po lewej?
2: Oni po lewej, tak.
1: Dobra, to wyszkolmy ich, jak się gra dobrze i po polsku, na 100% takiej muzy, i to 10 bez reklam zaraz po 9. Zostawiamy was z wypoczętą Kasią, a my mówimy do usłyszenia.
3: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Godzina 9, no i na drogach w regionie zaczyna robić się spokojniej, aczkolwiek jeszcze pojawiają się korki. Przede wszystkim trzeba uzbroić się w cierpliwość w okolicach, oczywiście ronda miast partnerskich, również na ulicy Kleczewskiej 11 listopada, no i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Korkuje się także ulica Przemysłowa, no i okolice Trasy Warszawskiej.
21: Jest 9. News SK2. Anna Łobocka. Nie żyje 44-letni mężczyzna z nożem, postrzelony w Bydgoszczy. Zaatakował funkcjonariuszy w trakcie domowej interwencji. O szczegółach Lidia Rachwalska.
22: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.
21: Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską.
23: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
21: Gibała zapowiada też, że zamierza spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
23: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż 1/3 mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
21: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 października. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
4: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
5: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
17: Co to za urządzenie tutaj jest?
19: Teleskop.
17: Co tam widać?
19: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
21: W trakcie imprezy można właśnie było oglądać niebo przez teleskop.
24: SK2 News, Konin.
25: Jan Grzlaczyk. Na wokandę wraca sprawa policjanta z Konina, który w 2019 roku podczas pościgu śmiertelnie postrzelił 21-latka. W pierwszym procesie sąd uznał winę byłego już policjanta i skazał go na 3 lata więzienia. Po apelacjach tematem dzisiaj zajmie się sąd okręgowy w Kaliszu. Od początku roku 550 porodów przyjęto w konińskim szpitalu. W minionym roku było ich w sumie 818. Odnowiona sala do porodów rodzinnych przyciąga młode mamy. Szpital myśli o remoncie kolejnych sal rodzinnych.
14: Tu Radio SK2. Mamy 3 minuty po godzinie 9. No i co? Znów poniedziałek. No ale szybko zleci z najlepszymi polskimi hitami. Ich troje, Lady Punk, tych państwa usłyszymy w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
26: No

zespół Lady Punk. Na co komu dziś? Najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. Na co komu czekać, jak działać można już teraz i dziś? No właśnie, chyba z tego samego założenia wyszedł nowy proboszcz pewnej parafii z Łodzi, który już rozpoczął wizyty duszpasterskie. Duchowny postanowił odejść od takiego tradycyjnego terminu i rozłożyć sobie kolędę na wiele miesięcy. I robi to też po to, żeby zdążyć osobiście poznać wszystkich swoich parafian, tak tłumaczył. Co więcej, zapowiedział, że podczas tych spotkań nie będzie przyjmował żadnych datków w kopertach. Bardzo miłe podejście, uważam. No i też takie trochę nowoczesne, bo to tylko świadczy o tym, jak wszystko przyspiesza. Cały świat już pędzi. Kevin sam w domu w telewizji leciał już jakiś miesiąc temu. We wrześniu ja widziałam już ozdoby halloweenowe w sklepach. Nie ma co się krzywić, że świat tak szybko pędzi, bo paradoksalnie oznacza to, że wakacje przyjdą szybciej.

utwór, który swój debiut zaliczył na 25. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. W tym momencie jego wykonawca miał zaledwie 15 lat, ale za swój występ otrzymał nagrodę publiczności, a także wyróżnienie w konkursie premiery. Przed nami Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: No właśnie, drodzy, węgiel, jesień trwa bez końca w Radiu SK2. Ja myślę, że to bardzo terapeutyczna piosenka jest od Roxy, bo artystka przyzwyczaja nas już tak mentalnie do tego, że jesień, jak już przyjdzie, no to zostanie z nami na dłużej. No może oczywiście nie bez końca, bo jednak zapasy pumpkin spice latte w kawiarniach mają swoje limity.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Ta piosenka trochę zaczęła mi się kojarzyć z reakcją pewnej prababci na smak pizzy od pewnego youtubera. Ale jednak to lata 90., czyli zespół Warius Manx i Zabij Mnie. Gramy wam w Radio SK2. No jak słyszymy, pizza to jest naprawdę kwestia życia lub śmierci. Sprawa wagi państwowej nawet bym powiedziała. A co się dzieje w Polsce i na świecie, o tym w newsach o 10.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: A teraz czas na informacje drogowo-pogodowe. Postojcie na ulicach Wyzwolenia, Ignacego Paderewskiego i na Przemysłowej w Koninie. Również korki pojawiają się w okolicach Starego Miasta i Posoki. Na termometrach 9 stopni, dzisiaj maksymalnie 11 kresek. Szykuje się bardzo, ale to bardzo pochmurny dzień, ale padać będzie dopiero pod wieczór, konkretnie od około godziny 20.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej powie teraz nasz reporter Michał Rawa.
12: Według ustaleń biegłych część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
13: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
12: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
11: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Teraz Nowy Sącz. Policjanci postrzelili mężczyznę, który rzucił się na nich z nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
14: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
11: Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. To w związku z medialnymi doniesieniami. Śledczy zabezpieczyli materiały i rozpoczęli czynności sprawdzające. Chodzi m.in. o zmuszanie do zażywania narkotyków. Wszystko po publikacji w Kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła.
15: SK2 News, Konin.
10: Jan Grzelaczyk. W turkowskim szpitalu rozpoczęła działalność pracownia zaburzeń snu. Pacjenci mogą wykonać badanie polisomnograficzne, które diagnozuje bezdech senny. Badania są darmowe, wykonywane w ramach NFZ. Akcja Służb Wyszyńskiego 2026 w czwartek w Koninie. Będą to ćwiczenia na wypadek ewakuacji mieszkańców całego bloku. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie będzie koordynować działania. Akcja odbędzie się od 10 do 14.30 przy ulicy Wyszyńskiego.
1: No, taką rewelacją o godzinie 10 jest to, że to nie jest godzina 9 i mamy o godzinę bliżej do naszego domowego zacisza. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami między innymi panowie Kuba i Kuba oraz zespół Virgin Gramy.

0: Jaga i zespół Virgin, tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Hitem na dziś jest Dzień Bezpiecznego Komputera w kalendarzu. Jak się okazuje, eksperci z Instytutu Badań nad Cyberbezpieczeństwem przypominają, że niestety najsłabszym ogniwem w każdej cyfrowej sieci wciąż jesteśmy my, czyli ludzie, bo za bardzo ufamy podejrzanym linkom i wiadomościom. Klikamy, gdzie popadnie i potem znika na przykład pieniądz nam z konta. Wzrost liczby wyrafinowanych ataków phishingowych notowany jest w całym kraju. Przestępcy wykorzystują ludzką ciekawość i roztargnienie. Tak to po prostu jest, więc eksperci apelują o to, żebyśmy zmieniali sobie hasła i też nie klikali w jakieś załączniki w mailach i komunikatorach. No to skoro gramy wam tylko po polsku, to i ja mogę zaproponować. Polskie hasło nie do zdarcia dla zagranicznych hakerów. Uwaga, podaję hasło. W Szczebrzeszynie 123. Nie ma za co.
1: SK2.

0: Taki bicik przy poniedziałku. Co by się sprawniej pracowało? Wanda i Banda, Hi-Fi, Superstar w Radiu SK2. A kto będzie super gwiazdą, jeśli chodzi o podwyżki cen tej zimy? Eksperci już to wiedzą, jak się okazuje. Przez anomalie pogodowe i susze podrożeją na przykład czekolada, pieczywo czy ziemniaki. Spokojnie, my nie będziemy oszczędzać podczas wspólnej uczty na Stadionie Narodowym 7 listopada, do której zasiądziemy ze słuchaczami. Na talerz trafi oczywiście najbardziej polski obiad. Dziś rano Ewelina zagłosowała na SK2.pl na rosół i schabowego z ziemniakami i mizerią. No i dzięki temu do tego obiadu dołączy wraz z osobą towarzyszącą, a wy nadal możecie głosować na SK2.pl.
1: SK2. Reklama. Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: wywołana przez Annę Jurksztowicz. Mówię, jaki stan pogody czeka nas przez resztę października. Jesień do nas macha, słuchajcie, i szykuje ochłodzenie. W przyszłym tygodniu w Polsce miejscami nie zobaczymy więcej niż 8 stopni w ciągu dnia. I coś mi tam majaczy za tą jesienią jeszcze. Jeszcze inna rzecz do mnie macha. To koksowniki na ulicach.
1: Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Obserwujemy sytuację na konińskich drogach, no i jest już spokojniej, ale dalej miejscami pojawiają się korki. Ruch wolniejszy jest na ulicy Europejskiej, również na ulicy Kleczewskiej, w okolicach Ronda Miast Partnerskich, no i Ronda Solidarności. Dzisiaj chłodno, na termometrach 10 stopni, maksymalnie 11 kresek, pochmurnie, no i trzeba liczyć się z silniejszym wiatrem. Przynajmniej ciśnienie jest w normie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, dodał Zełenski. Głos zabrał też premier Donald Tusk. Powiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. Odniósł się też do zapowiadanego rozejmu energetycznego. Służby zatrzymały 12 osób za oszustwa. Za pomocą szybkich płatności mobilnych. Międzynarodowa grupa podszywała się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
10: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
9: Wśród zatrzymanych jest m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku koło Nowego Sącza działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
11: Mi się to bardzo podoba.
12: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
13: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
9: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej.
14: SK2 News, Konin.
8: Jan Grzelaczyk. Ponad 58 milionów wyniesie przebudowa stadionu i terenu wokół niego w Kazimierzu Biskupim.
15: Będzie wodny plac zabaw i będzie pantrak. Będą drogi rowerowe, one będą m.in. też połączone z skyparkiem.
8: Mówił wójt gminy Grzegorz Maciejewski. Zakończenie pracy zaplanowano na początek 2028 roku. 270 podopiecznych konińskiego schroniska dla zwierząt czeka na właścicieli. Niestety ich los nie zawsze jest optymistyczny. Dlatego potrzebni są wolontariusze. Może nimi zostać każdy, nawet osoba nieletnia za zgodą opiekuna.
16: Proszę bardzo, kawałek Madery w Nowym Sączu. Tam, gdzie jabłonka nie może, tam jabłkomat dotrze. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 100% polskich hitów. Pozytywny Oskar Sims na początek tej godziny. Kasia Grodzka, poniedziałkowe. Dzień dobry, 2 minuty po 11.

0: Zespół Sixteen budzi nas delikatnie przy poniedziałku. Obudź we mnie Wenus, gramy wam w Radiu SK2. Za to duch małego przedsiębiorcy obudził się w pewnym 16-latku z Warszawy, który wpadł na świetny biznes, słuchajcie, czyli wystawianie w sieci fałszywych ogłoszeń, w których próbował wynająć cudze mieszkanie. Cena nie mała, bo 40 tysięcy złotych za pół roku wynajmu. Co ciekawe, nastolatek mocno wczuł się w tę swoją rolę, do tego stopnia, że spotkał się z potencjalnym najemcą, ale w przebraniu, czyli założył sobie perukę i czapkę z daszkiem, żeby nie dało się poznać jego wieku. I tak to wszystko na nic. Najemca się zorientował, sprawa już trafiła na policję. Swoją drogą, no wiadomo było od razu, że czapka i peruka to zamaskowanie wieku, no to jest zdecydowanie za mało. Tu chyba pomogłaby tylko peleryna niewidka.
1: SK2

0: czasu.
1: Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego hitu zainspirował go szwedzki zespół Harris, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś w bardzo podobnym popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. I Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: Mira Fiori, czyli nowość od pana Artura Rojka, singiel promujący świeżutki, świeżo wydany album pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wczoraj w Katowicach odbył się też pierwszy koncert w ramach trasy promującej ten album. W tym miesiącu pan Artur odwiedzi jeszcze m.in. Poznań, Toruń, Wrocław i Kraków. Wielki finał trasy 19 grudnia w Katowicach. A ja przypomnę, że na kawałek Mira Fiori możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynijcie to na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
18: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: I po reklamie.

0: obszar objęty ochroną, czyli rezerwat w Radiu SK2 i to się zgadza, bo gramy wam Zaopiekuj się mną i my też otaczamy opieką i nie dajemy odejść w zapomnienie najlepszym polskim hitom. Zespół ma nam Ania Wyszkoni, ich usłyszycie po godzinie 12 w Radiu SK2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Polska jesień, no ale niestety dzisiaj nie jest do końca kolorowo. Na termometrach 11 stopni, no i przede wszystkim bardzo pochmurnie. Do tego silny wiatr, no ale przynajmniej nie powinno padać w ciągu dnia. Dopiero pod wieczór, około godziny 20. No a na drogach w Koninie dość spokojnie, postoicie tylko na rondzie miast partnerskich, na rondzie Solidarności, no i na trasie warszawskiej.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W trakcie interwencji nie doszło do uchybień, wskazują wstępne ustalenia śledczych. To w sprawie policyjnej akcji, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, ten później zmarł w szpitalu. Szczegóły zbiera nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
16: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
15: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
17: Z okna widziałam, słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
15: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
14: Obecnie prokuratura bada zebrane dowody. Okoliczności interwencji ma też wyjaśnić wewnętrzne postępowanie policji. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek. W całym kraju zatrzymano 135 osób. To po reakcji służb na serię brutalnych incydentów w polskich szkołach. Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Policjanci całodobowo monitorują też sieć. Ekonomiczne Medyczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy. Ogłoszono właśnie w Sztokholmie. Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall oraz Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet Noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
1: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Szkoły w Koninie cały czas są pod szczególną obserwacją policji. To w związku z ostatnimi niebezpiecznymi sytuacjami w kraju z udziałem nożowników. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących wiadomości i nagrań. Trzecia największa pyra w Wielkopolsce urosła w Świątnikach. Ważyła ponad 2 kg, a do zwycięskiej brakowało jej tylko pół kilo. Koło gospodyń wiejskich świątniczanki zajęło trzecie miejsce w konkursie na największą wielkopolską pyrę.
0: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry przy poniedziałku. Jeśli już zdarzyło wam się jakieś spięcie w pracy, to zróbcie koniecznie głośniej, bo za chwilę Kamil Nosem będzie odpinał wrotki w swojej wkrętce. A muzycznie na początek dla was Sylwia Grzeszczak.

0: Dobrze się doinformować, bo przecież o tym ta piosenka. Teraz już wiem, Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. On o wkręcaniu, za to wie wszystko. Nosel wkręca już teraz.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Cześć, do pani Barbary, żebym się dodzwonił.
3: Tak.
2: Kłaniam się, Sirów, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie. Proszę pani na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
3: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
2: Nie, nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
3: No myślę, że nie, nie.
2: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklanę będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
3: Aha, okej, okay, no wiem.
2: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się przy... To jest jak ziep.
3: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
2: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
3: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
2: Aha, to nie mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak? To ja się tam dopasuję.
3: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
2: Mówią,
3: do
2: że owszem, watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
3: No to powiem tak.
2: No.
3: Zapakujemy więcej ciuchów.
2: To co, pani wszystko wie, tak?
3: Tak.
2: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
4: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Okej.
1: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary. Koniec na antenie Radia SK2. No właśnie, pytanie, czy na ten koniec trasy, czy na metę przyjedziemy o czasie, czy też może spóźnieni. Około 51% Polaków spóźnia się do pracy, a najczęściej powodem są korki i problemy z komunikacją. To wnioski z badań Personal Service. Kolejną rzeczą, która przeszkadza nam w punktualności, ma być też poranny seks. No, taki powód podało 8% badanych w tym badaniu. No to chyba ci, którzy bardzo mocno do serca wzięli sobie przykaz, by dzień zaczynać od takiej solidnej rozgrzewki.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Bryska. O tym, czego na pewno nie życzymy Wam w porannym korku, ani w ogóle w żadnym korku, również i w żadnym wypadku, to Kraksa w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 13, przed nami newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15...
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: Godzina 13 i robi się troszeczkę intensywniej na drogach w regionie, aczkolwiek jeszcze nie ma dużych korków. Ruch wolniejszy jest w Ślesinie, no i na ulicy Przemysłowej w Koninie. Spójrzmy na pogodę. Na termometrach 10 stopni. Dzisiaj bardzo pochmurny dzień, no ale padać powinno dopiero pod wieczór. Do tego dość silny wiatr.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
19: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
18: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreślała, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb. Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafić do producenta, czyli izraelskiej firmy. Jutro benzyna jeszcze droższa, nieco taniej za diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek. Za litr 95 zapłacimy 7 zł i 6 groszy. O 9 groszy więcej niż dziś. Z kolei olej napędowy zatankujemy za 8 zł i 2 grosze, taniej o 4 grosze na litrze. 150 milionów złotych kary dla 4 banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule, uznał Urząd Ochrony ochrony konkurencji i konsumentów.
2: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić i jak duża może być.
18: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu.
0: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Od początku roku 550 porodów przyjęto w konińskim szpitalu. W minionym roku było ich w sumie 818. Odnowiona sala do porodów rodzinnych przyciąga młode mamy. Szpital myśli o remoncie kolejnych sal rodzinnych. Siatkarze startu Konin wzmacniają swoje szeregi. Po raz pierwszy w zespole znaleźli się zawodnicy spoza Konina.
20: I mamy 5 nowych zawodników, 4 nowych zawodników z Płocka, 1 z Kalisza.
12: Mówił Radosław Wrzesiński, trener konińskich siatkarzy. Więcej szczegółów na stronie klubu.
21: Nie chce mi się kalendarz otworzyć tutaj na monitorze.
18: 12. Dzień października 2026.
21: I poniedziałek.
18: Poniedziałek.
21: Fantastycznie w takim razie. A godzina która?
18: 13:02.
21: Wszystko się zgadza. No to moi drodzy, w takim razie już połowa dnia za nami. Na szczęście poniedziałku będziemy płynąć z Dawidem Podsiadło. Zatańczymy z męskim graniem. I to także aż ciarki będą na skórze. Kowalski, witajcie.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
22: Jeden po drugim.
21: Ale panie to mają pierwszeństwo, prawda? Taka jest zawsze reguła i zasada.
18: No, oczywiście.
21: No i ta piękna pani, jako pierwsza dla was, zaśpiewa w SC2. Carla Fernandez.

No takiego w 100% błękitnego to raczej dzisiaj nie ma, ale za to 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2. Golden Life przed chwilą, czyli Złote Życie, no i takie Złote Życie ma co piąty Polak, kochani. Do ręki wpadła mi taka ankieta tutaj. O, napisano, że co piąty Polak spóźnia się do pracy. Dlaczego? Już czytam. Najczęściej? No koreczki. Korki to jest pierwszy powód, najważniejszy, potem albo spóźniony autobus, albo pociąg. Trzeba jeszcze przy okazji, o, tutaj dzieci odwieźć do szkoły, do przedszkola, ale zdarza się też przez zaspanie lub zbyt długi sen. A, i jeszcze jeden jest taki powód, ale to już powie pan Sobel.

0: kombi. To teraz odpalamy silnik, ale od wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I wracamy do czasów. Oj. Ja osobiście w tamtych czasach miałem włosy. A niektórzy nosili takie długie, nastroszone, czasem nawet i postawione. Jeansy, glany się nosiło, skóry, łańcuchy różnego rodzaju. No i kiedy widzieliśmy takiego gościa, który właśnie tak ubrany szedł ulicą, myśleliśmy, kurczę, facet chyba urwał się z koinki. Albo wyszedł z latającego spotka. No i właśnie o tym jest Skóra zespołu Aja RL.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I teraz hit, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj kupiłem sobie kurtkę. W sobotę. Kurtkę kupiłem. Na skórę mnie nie było stać. A taką się kiedyś nosiło.

0: Jak to dożywocie, to ja też przyjmuję wyrok. Razem z Mrozem i z braćmi Kacperczyk w SC2 i z wami, najlepszymi słuchaczami i polskimi hitami. Tak można oczywiście. Wszystko, czego chciałem, jest tu, a mam tutaj, proszę bardzo. Mam tutaj schabowy jest, mizeria też jest i ziemniaczki też są. Dlatego pozwólcie, kochani, że zrobimy sobie teraz taką delikatną przerwę na wczorajszy obiad, dlaczegożby nie, a przy okazji jeszcze wskoczcie do naszej zabawy na najbardziej polski obiad w SC2. Ja taki akurat polski dzisiaj mam z wczoraj, a do zgarnięcia jest noc w hotelu, wyżerka na Stadionie Narodowym i rachunek płaci SK2. A, jeszcze coś. Dajemy wam, słuchaczom, 500. Tak wiecie, na piwek. SK2. Najbardziej polski obiad. Montujemy ekipę. Wskakujcie sk2.pl. Smacznego.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj! Jagmar, Kalisz, Złota 36.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.

0: To zależy gdzie na tym balkonie, bo są takie miejsca, gdzie w Polsce pada, na przykład w stolicy załóżmy, prawda? A tutaj by nam się jeszcze Julia przeziębiła. Oczywiście Wanda i jej banda grają pod balkonem. W SC2 tylko najlepsze polskie hity. Do nich również wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny.

0: LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Na konieckich drogach zaczyna się robić intensywniej. Spójrzmy, gdzie dokładnie. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, zarówno jadący z Gosławicy w stronę południa, jak i podróżujący w stronę Ronda Miast Partnerskich. Również korki pojawiają się na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy 11 listopada, no i Kleczewskiej. Na termometrach mamy 10 stopni, pochmurnie, ale padać będzie dopiero pod wieczór.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Byłeś na posiedzeniu, na początku procesu. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu i co z 5. oskarżonym?
21: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
20: Za pół godziny kolejna narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk będzie rozmawiał m.in. z szefami resortów edukacji czy spraw wewnętrznych oraz koordynatorem służb specjalnych, a to reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Z kolei akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
8: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją się iść następnego dnia do szkoły.
20: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Kreml odrzuca propozycję rozejmu. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zarówno Putin, jak i rosyjscy urzędnicy nie chcą rozejmu, chcemy długoterminowego pokoju, podała agencja Reutera. 60-dniowe zawieszenie broni proponował prezydent Wołodymyr Zełenski. To w sprawie przeprowadzenia w Ukrainie wyborów prezydenckich. Pieskow miał zapewnić, że Putin będzie jednak gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania.
10: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzylaczyk. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się ponowny proces byłego policjanta z Konina. W 2019 roku mężczyzna strzelił z broni służbowej do uciekającego przed nim Adama C. Chłopak zmarł na miejscu. Oskarżony nie przyznał się do winy. Sąd Okręgowy wydał już wcześniej wyrok w tej sprawie i skazał byłego policjanta na 3 lata więzienia. Od wyroku odwołały się wszystkie strony. Akcja służb Wyszyńskiego w czwartek w Koninie. Będą to ćwiczenia na wypadek ewakuacji mieszkańców całego bloku przy ulicy Wyszyńskiego.
22: Zaczynamy nowy tydzień z Eską 2 i z tym, co tutaj jest najlepsze, czyli polskie hiciory. Spokojnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zajrzałem do kalendarza, w końcu mi się otworzył. Mamy Dzień Bezpiecznego Komputera.
23: No proszę, to
22: fajne
23: ważne.
22: Święto, tak. Pamiętajcie, że hasło musi być jakie? Trudne najlepiej, prawda?
23: Trudne, skomplikowane.
22: Tak, takie nie do złamania. Nie klikamy w podejrzane linki również.
23: To się zgadza.
22: Tak. Jeżeli ktoś wam obiecuje 1 000 000 złotych w spadku po nigeryjskim księciu...
23: Niestety.
22: O, zapytajcie o Blika.
24: Bez reklam. Jeden po drugim.
25: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
22: Natalia Nykiel, Error, tak komputerowo za chwilę. A już teraz Lady Punk i Stacja Warszawa. Odjeżdżamy ze Eską 2. Kowalski, witajcie.

0: 1.8L w Radiu SC, w SC2. No i jak zapomnieć? Jak można zapomnieć taką wizytę w Ministerstwie Rolnictwa? Ja tutaj czytam w internecie świecie, że jest ogromne oburzenie po kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa, bo zainstalowano tam wypasioną toaletę. Ma mnóstwo funkcji, jest pilocik, bo tutaj widzę zdjęcie przed sobą. Jest tak, mycie tylne i damskie, dysza 3 w jednym, mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny. Ja cały czas mówię o kibelku. Ministerialne po prostu spa dla 4 literek, podgrzewane siedzisko, żeby też nie poczuć chłodu, regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycja dyszy. Wszystko tutaj da się w tym kibelku ustawić. Ja cię kręcę.
1: SK 2.
0: Ale wygoda. Podgrzewane siedzisko, masażyk pulsacyjny, no to w Ministerstwie Rolnictwa po prostu, no, lubią posiedzenia.

0: Tytuł tej piosenki to Drzwi. Ja tak zawsze mówię dzieciom, jak wychodzą z toalety. Drzwi jeszcze. ONA w Radiu SK 2. A kochani, sezon morsowania oficjalnie rozpoczęty. Tutaj mi to mignęło przed oczami przed chwilą. Miłośnicy, tak, już tych zimnych kąpieli wskakują do wody.
1: Zimno, dobrze, adrenalina.
2: I tak zawsze było.
0: No, każdy ma swój sposób na dreszczyk emocji.
3: SK 2.
0: Jedni wskakują do lodowatej wody, inni dostają dreszczy, jak widzą rachunek za ogrzewanie. A gorąco już za chwilę będzie. Oskar Cyms nas tutaj rozbuja w SC2.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność, a twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
16: We were on a break!
15: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
17: Bazinga!
15: A teraz kończymy 20 lat.
18: Why God, why?
15: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
19: Crazy.
15: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: A teraz w RTV Euro AGD.
26: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
27: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
28: I po reklamie.

0: Westy 2 Sanach i Królowa Drama. Niezła drama była ostatnio na Podhalu, bo pewna królowa sobie zrobiła rajd. O szczegółach za chwilę, o 15 w newsach Eski 2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu Eska 2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.

cenach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr.

0: kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Godzina 15, godziny szczytu, to i w Koninie pojawiają się korki. Postojcie, no klasycznie na rondzie miast partnerskich. Również jadący z Gosławicy w stronę południa, w stronę Starego Miasta. Na ulicy Przemysłowej, Ignacego Paderewskiego i Wyzwolenia także pojawiają się korki. Na termometrach mamy 10 stopni i jest pochmurnie. Do tego będzie jeszcze padał deszcz, więc miejcie przy sobie parasol.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i okolicach od kilku dni pojawiają się patrole.
29: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
28: Zapowiada premier Donald Tusk. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Zatrzymała ją policyjna blokada. Nie chciała złożyć wyjaśnień.
30: Ujawniły się wątpliwości co do jej stanu psychicznego i poczytalności. Prokurator powoła biegłych psychiatrów.
28: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 58-latce grozi 8 lat więzienia. Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalni, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
31: Na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach. Ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa.
32: Tego węgla może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców?
0: może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców i to widzimy już teraz.
28: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
1: SK2 News Konin.
2: Jan Grzylaczyk. W turkowskim szpitalu rozpoczęła działalność pracownia zaburzeń snu. Pacjenci mogą wykonać badanie polisomnograficzne, które diagnozuje bezdech senny. Badania są darmowe, wykonywane w ramach NFZ. Akcja służby Wyszyńskiego 2026 w czwartek w Koninie. Będą to ćwiczenia na wypadek ewakuacji mieszkańców całego bloku. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie będzie koordynować działania. Akcja odbędzie się od 10 do 14.30 przy ulicy Wyszyńskiego.
3: Taki wierszyk ułożyłem, znaczy może nie wierszyk, ale taką historyjkę, która czeka nas w tej godzinie po 15 w SC2. Historyjka związana z tytułów polskich hitów, a przed nami jest taki dzień, ostatni dzień lata, który to zatańczy dla was dziewczyna Diamant Prima Ballerina i to tak, że aż padniemy na kolana.
1: 100% polskich hitów.
3: A na dzień dobry Dawid Podsiadło, który no chyba nie za bardzo lubi poniedziałki.

Oczywiście, że dla was. Westy 2, tylko najlepsze polskie hity. Jakby człowiek oglądał niebo przez teleskop przy tym numerze. Warius Manx przed chwilą i zanim zrozumiesz Westy 2 i tak czytam tą kolorową prasę dzisiaj żąbą weekendową i staram się zrozumieć. Zrozumieć siłę miłości. 19-letniego piłkarza z FC Porto, Polaka Oskara Pietuszewskiego. Tutaj napisali, miłość napędza Oskara. A tej miłości na imię Agnieszka. SK2. Nie wiem, pomyślcie teraz, jak wasza miłość ma na imię. Też was napędza? No. I to nieźle. Dzisiaj trzeba będzie zrobić zakupy. No.

0: Kiedyś byłem mały, a teraz jestem duży. Jemmy, naiwne pytania, 15.30. Cieszmy się, kochać chwilę, bo te tak szybko mijają. Można sobie pomyśleć, patrząc między innymi na ceny paliwka. I o nich już za chwilę Jakub Konieczkowicz wam powie w skrócie Newsówki 2.
1: Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów Manbus w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku sprzed roku.
2: Niedopełnienie obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przypomnę, do tragedii doszło na linii montażowej. 35-latkę przygniótł autobus. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Rudnie w województwie warmińsko-mazurskim. Palił się magazyn zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Strażacy dogaszają i przerzucają blisko 80 ton odpadów. W akcji gaśniczej udział brało 10 strażackich jednostek. Jutro droższa benzyna, nieco tańszy będzie diesel. We wtorek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 6 groszy. Z kolei za olej napędowy 8 zł i 2 grosze.

0: idealna piosenka do sklepu meblowego. No właśnie, lampa i sofa i Ania Wyszkoni, a ja zabieram was teraz nie do sklepu, a do jabłkomatu. W Łącku postawił taki jabłkomat pan Dawid i można z niego wziąć tyle jabłek, ile się chce, ale nie za darmo. Trzeba zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki, no. Tak się na jabłkomacie robi kokosy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
20: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
21: Za mnie.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
22: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
25: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: I po reklamie.

0: Lady Punkowcy grają w SC2 i ich siódme niebo, w którym nie ma wiści. Te najważniejsze wiści z kraju i ze świata, nie z nieba, nie z czapy, ale prawdziwe i sprawdzone. Punktualnie o godzinie 16 Jakub Koniczkowicz przedstawi wam je w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why?

0: 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Godzina 16, no i jeszcze w Koninie pojawiają się korki. Postoicie na odcinku od Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Również na ulicy Przemysłowej kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i ulicy 11 listopada. Uzbrojcie się w cierpliwość, oczywiście w okolicach Trasy Warszawskiej. Na termometrach mamy cały czas 10 stopni, lekki wiatr z mocniejszymi porywami, no i przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
14: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
13: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania mundurowi znaleźli przy 21-latku nóż. Kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. Trzy rodziny zostały bez dachu nad głową po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły dwie osoby. Gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem. O szczegółach Dawid Olszewski.
15: Wsparcia potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
16: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
15: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
16: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
15: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
13: A przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Mananchaye Sawankyou i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Spotkanie już w środę, stawką awans do 1/8 finału turnieju, a jutro rano mecz pierwszej rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Majar Sharif.
10: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczek. W turkowskim szpitalu rozpoczęła działalność pracownia zaburzeń snu. Pacjenci mogą wykonać badanie polisomnograficzne, które diagnozuje bezdech senny. Badania są darmowe, wykonywane w ramach NFZ. Akcja służby Wyszyńskiego 2026 w czwartek w Koninie. Będą to ćwiczenia na wypadek ewakuacji mieszkańców całego bloku. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie będzie koordynować działania. Akcja odbędzie się od 10 do 14.30 przy ulicy Wyszyńskiego.
17: Kalendarz tutaj macha, że 12 października Maksymilian i Witold mają imieniny. Mamy też jesień, więc naszym solenizantom życzymy pogody ducha przede wszystkim, a w tej godzinie między innymi taki też numer będzie pogodowy, bo wpadnie mafia z imieniem deszczu. Jakie imię może mieć deszcz?
18: Nie wiem. Andrzej strzelam.
17: Może być. Mokry załóżmy, prawda? Tak, Deszczysław, jakiś Mrzawomir, o...
19: 100% polskich hitów.
17: Burzysław też może być, ty, wiesz, taki Burzysław, to on jak przychodzi, to tak z grzmotem, nie? Albo delikatna i uparta kropelinka, o. Poparzeni kawą 3, na dzień dobry i na pobudkę. Pogody ducha dla wszystkich. Kowalski, witajcie w SC2.

0: magnetyzuje, pulsuje, uspokaja. Polska muzyka, Wiktoria Kida i Oskar Cym z WST2. Prawie kwadrans po godzinie 16. Człowiek, który teraz nie rozstaje się z komputerem, no bo to jego baza prawdziwej wiedzy. Arturo Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj mamy 12 dzień października, a to oznacza, że świętujemy Dzień Bezpiecznego Komputera. Czas więc na kilka rad, może i oczywistych, ale no nie dla każdego, bo jak się okazuje, wciąż oszuści wykorzystują luki w bezpieczeństwie naszych urządzeń. Jak nie dać się ogołocić z kasy i prywatności? No tutaj jest kilka zasad. Zasada numer 1, hasło. Jeżeli wasze hasło to wciąż 1, 2, 3, 4, 5 albo imię psa, to zmieńcie je natychmiast. Ma być długie, skomplikowane i inne do każdego konta. Dorzućcie do tego dwuskładnikowe logowanie. Trochę więcej z tym zachodu, ale jednak te dodatkowe SMS-y potrafią naprawdę uratować skórę. Poza tym aktualizujcie system, miejcie antywirusa i nie klikajcie w dziwne linki od nieznajomych, którzy obiecują wam miliony. Czasami też nie warto klikać w linki od znajomych. Wiem to z własnego doświadczenia. I nie podłączajcie do komputera pendrive'ów znalezionych gdzieś tam na ulicy. Bądźcie czujni, bo w sieci warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dbajcie o swoje sprzęty i to nie jest rada od lekarza.

0: To o was, kochani, tak? To o was, cokolwiek robicie i gdziekolwiek teraz jesteście, jesteście bohaterami poniedziałku. Wiki Gabor i Super Hero wes 2. Jest też łowca gorących informacji Jakub Konieczkowicz. Czas na skrót newsów o 16.30.
1: Dwóch policjantów i kobieta są w szpitalu po ataku nożownika w Starej Bilczy na Podkarpaciu. O poranku 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-latkę, a potem też na mundurowych, których wezwano na pomoc.
2: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
1: Mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu. Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek i utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem. Na trasie w miejscowości Brzegi przed Jędrzejowem bus uderzył w ciężarówkę. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku, przypominają ratownicy Topr, a że coraz szybciej zapada zmrok, do obowiązkowego wyposażenia dochodzi też latarka. Tarka czołowa.
0: SK2. I do tego całego zestawu jeszcze dorzucamy to, co mamy dla was najlepsze, czyli polskie hity. Kaśka Sochacka-Cortez ze swoją nowością, jak my w SC2.

0: Język lata, lata jak łopata, a dzisiaj w prasie i w mediach, co na językach? Na językach pan Michał Kołodziejczak. I szokujące oskarżenia napisali... Miał zmuszać kobiety do brania narkotyków.
1: SK2.
0: To były wiceminister rolnictwa ma przeorane.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break.
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
5: Bazinga.
3: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
7: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Fajna jest ta piosenka. Zawsze mówię, że jest tak fajna, że o kijach normalnie. Sylwia Grzeszczak i Łukasz Zduńczyk tak samo jest. Wiedza, encyklopedia, jeżeli chodzi o polską muzę. Zdradź nam jakąś ciekawostkę z tym
1: cześć.
0: Numerem.
1: Cześć. Słuchajcie, ja podziwiam Sylwię Grzeszczak, bo ona napisała ten numer ze swoim byłym mężem.
0: Naprawdę?
1: I oni się tam nie zjedli w tym studiu. I wyszedł hicior, proszę bardzo. Wakacyjny, piękny.
0: Proszę. No to na pewno. Miłość w muzyce, jak widać, nigdy nie rdzewieje. Zostawiam was ze Zdunem. Trzymajcie się i bawcie się dobrze ze Skąd Dwa przy najlepszych polskich hiciorach.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko

0: Mam Kaufland.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Ten poniedziałek powoli już dobiega końca. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na tę końcówkę dnia momentami pojawia się słońce na niebie. Do tego cały czas trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, no i temperaturą w wysokości 10 stopni. Jutro pogoda podobna, ale za to nie trzeba obawiać się deszczu i można zostawić parasol w domu. Pojawi się częściej słoneczko, maksymalnie 13 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są efekty tych policyjnych działań?
11: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach. W okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
12: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
11: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
10: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła Koalicji Obywatelskiej, zamierzają wszcząć śledztwo.
13: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
10: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Czynności sprawdzające mogą potrwać do 30 dni. Michał Kołodziejczak złożył tymczasem swoje doniesienia do ABW, nie ujawnił jednak w jakiej sprawie. 3 dekady czekania i jest. Od września przyszłego roku do 4 liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym. Decyzję ogłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Powstaną 2 oddziały eksperymentalne, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
10: Mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta. A profil lotniczy wraca do 4 liceum w Zielonej Górze po 35 latach.
7: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzylaczyk. Ponad 58 milionów wyniesie przebudowa stadionu i terenu wokół niego w Kazimierzu Biskupim.
15: Będzie wodny plac zabaw, będzie pantrak, będą drogi rowerowe, one będą między innymi też połączone z skyparkiem.
9: Mówił wójt gminy Grzegorz Maciejewski. Zakończenie pracy zaplanowano na początek 2028 roku. 270 podopiecznych konińskiego schroniska dla zwierząt czeka na właścicieli. Niestety ich los nie zawsze jest optymistyczny, dlatego potrzebni są wolontariusze. Może nimi zostać każdy, nawet osoba nieletnia za zgodą opiekuna.
16: Okazuje się, słuchajcie, że poniedziałek nie jest taki straszny. Rano myśleliśmy, że to niemożliwe, że się nie uda, a jednak daliśmy radę. Minęła godzina 17, wróćmy razem z pracy. W drodze do domu albo na zakupy będę dobrze grał. Łukasz Zduńczyk, witajcie na początek Zakopower.

elektryczne gitary w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i jestem najlepszy w historii. Kropka. Liczby mówią same za siebie. Takie słowa wypowiedział Cristiano Ronaldo. Znaczy, no, czy jest najlepszy na świecie? No, różnie ludzie mówią, prawda? Niektórzy twierdzą, że to Leo Messi jest najlepszy na świecie. Ale jedno jest pewne. Cristiano Ronaldo raczej nie ma zbyt wielu kolegów w pracy.

za tobą. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Loka za nami, a teraz zabieramy was do naszego muzycznego wehikułu czasu. W Radio SK2 odświeżamy kultowe polskie hity, no i teraz rok 81. Wtedy powstał jeden z najbardziej kultowych przebojów grupy 2 plus 1, Iść w stronę słońca. Ten kawałek w roku 81 zgarnął nagrodę dla najlepszej piosenki dla młodzieży, więc jeśli właśnie wtedy byliście młodzieżą w latach 80., no to można powspominać stare czasy 2 plus 1 w Radio SK2.

0: Roxy w Radiu SK2 wczoraj spędziła przepiękne niedzielne popołudnie, bo była na grzybach, takich rodzinnych grzybach z mamą, tatą i bratem. A więc potwierdzają się jej słowa, bo jakiś czas temu powiedziała, że jest jesieniarą i że to jest jej ulubiona pora roku. Jesień trwa bez końca, ten numer jest aktualnie na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli chcecie, żeby Roxy była wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.

0: Bime w Radiu SK2. U nas płynie 100% polskich hitów, a za chwilę w naszych żyłach popłynie świeża krew. Jak zawsze po 18 mam dla Was dużo muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: ekologicznie. Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
1: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada zasadność użycia broni. Chodzi o wydarzenia w Nowym Sączu. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka.
10: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
9: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Utrudnienia na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Trasa jest całkowicie zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. Do wypadku doszło na trasie w miejscowości Kupno. Dwie osoby zginęły na miejscu. Objazd drogami lokalnymi wyznaczono dla osobówek. Kierowcy ciężarówek muszą jednak czekać. Jeszcze dziś dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak właśnie zaczyna spotkanie z Motorem Lublin. Z kolei o 20:30 GKS Katowice zagra z Wieczystą.
11: No teraz to słuchajcie, naprawdę jest co świętować. Daliśmy radę. Minęła godzina 18. Odpocznijmy razem po poniedziałku. Odświeżmy się trochę. Mam dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, ale spokojnie, klasyki też będą. Ladypunk Mniej Niż Zero to na pewno w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak Jacek Stachurski wjeżdża na antenę, to od razu temperatura podskakuje. Tak wam gra Radio SK 2 na przekór jesieni. Podgrzewamy się polskimi hitami, a teraz będzie numer, który powstał tak naprawdę po wieczornym wyjściu z kumplami. Po prostu Kajtek, czyli raper z Poznania, spotkał się z kolegami i w środku nocy polubił profil Bowskiej na Instagramie. I potem jakoś się ze sobą skontaktowali i proszę bardzo, mamy numer o życiu dwóch osób na małej przestrzeni na 30 metrach kwadratowych. Ten kawałek naprawdę szybko poprawia humor. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz w SC2.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz mam numer od artysty, którego kariera nabiera rozpędu, to Jasiek Piwowarczyk. Ostatnio wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, wystąpił na konkursie premier, a ostatnio nawet nagrał węgierską wersję swojego numeru. Ale spokojnie, ja wam zagram po polsku, bo w SK2 są tylko polskie hity. Jasiek Piwowarczyk i jego nowość Obłoki z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Lady Punk i mniej niż zero na antenie Radia SK2. No słuchajcie, niebawem temperatura zacznie spadać poniżej zera. Widać spore ochłodzenie na horyzoncie. Podobno w okolicach 23-24 października spadnie śnieg nie tylko w górach. Znaczy wiecie, no będzie to tylko taki śnieg, który dwie godziny poleży i zaraz go nie będzie, więc na razie opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale pierwszy akcent zimowy się zbliża. No i zbliża się też BRO wychowany w Polsce. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama. O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena by Cordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabycordia.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
8: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio, które gra 100% polskich hitów i to jest jedyne takie radio w Polsce. To jest SK2, Budka Suflera za nami i to wasze radio za chwilę zagra kolejne nowości, bo wieczorami gramy najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i za kilka minut będzie Oskar Cyms bez końca.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz coś dla wszystkich miłośników fotografii lub osób, które interesują się światłem. W regionie pojawi się niedługo wernisaż Pawła Kuli pod tytułem

0: tam, gdzie światło rodzi się samo. Na nim artysta zaprezentuje prace inspirowane niezwykłymi przygodami fotograficznego medium. Niekompletne, świecące odbitym światłem, ale pełne wiary w magię fotografii. Paweł Kula to osoba zajmująca się eksperymentalnymi praktykami fotograficznymi. Między innymi konstruuje aparaty i zabawki optyczne, czy pracuje ze światłoczułymi pigmentami roślinnymi. Wernisaż jego pracy odbędzie się 16 października o godzinie 18 w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Później będziecie mieli czas do końca października, by zobaczyć tę wystawę.
1: To jest Radio SK2. Dobrze, że jesteście, bo ja tutaj dla was mam idealny zestaw hitów, przy których można odreagować po ciężkim poniedziałku. I za chwilę zagram, słuchajcie, taki numer, przy którym wszystko nagle zwalnia, stres odpływa i przypominają się stare czasy. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, już za kilka minut. A tę godzinę zaczyna Monika Lewczuk. Zabiorę cię stąd. Mam nadzieję, że już się zabraliście z pracy i możecie odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

ale nam się nastrój zrobił. To jest numer idealny na poniedziałkowy wieczór. Można zwolnić, można się odstresować. To po prostu Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. To teraz tak dla kontrastu, mam nowość z ostatnich dni. Natalia Grosiak przejmuje naszą antenę. To jest wokalistka zespołu Micro Music. Znacie na pewno hit Tak mi się nie chce. No to jest właśnie Natalia, która mówi, że otwiera nowy rozdział w swojej karierze, że dawnej Natalii już nie ma. Teraz jest nowa Natalia. Podobno nawet włosy z tej okazji obcięła, a jak kobieta zmienia fryzurę, to wiedz, że coś się dzieje. Teraz mam serce. Tak nazywa się jej nowy numer, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

Monika Brodzka w Radiu SK2. My też ją znamy na pamięć i będziemy grali jeszcze nie raz, bo to dobry numer jest. Test SK2 i 100% polskich hitów i najlepsze nowości też tutaj są. I teraz naszą antenę przejmuje Max Stachasiuk, czyli młody artysta. On się rozkręca, występował nawet na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na letnich brzmieniach, więc miał zapracowane lato, a teraz wydał nowość. Jak mówi, on napisał ten kawałek, kiedy miał kryzys twórczy. Nie zapomniał, jak się pisze piosenki. A jednak mu wyszło, słuchajcie. Chyba wrócił na dobre tory. Max Stachasiuk i Ćma. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Beata w Radiu SK2. Jeśli wam też jest żal tamtych pięknych wakacyjnych nocy i dni, za chwilę będziemy wspominać Mirafiori od Artura Rojka po krótkiej przerwie. Artur jest teraz w trasie koncertowej, w najbliższy piątek gra w Poznaniu, a potem jeszcze w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zakończenie w Katowicach 19 grudnia. Wszystkie bilety są niestety wyprzedane, ale jest dobra informacja, bo na wiosnę Artur Rojek wraca do grania, więc może tam się uda dorwać jakąś wejściówkę.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie. No.
4: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: I po reklamie.

0: Bo życie nie tylko po to jest, żeby pracować, odpoczywać kiedyś też trzeba. I my to właśnie teraz robimy w poniedziałkowy wieczór. Stanisław Sojka w Radiu SK2. Nasze wieczorne życie w Radiu SK2 po to jest, żeby grać wam najlepsze polskie nowości. No i zostańcie z SK2, bo po godzinie 20 gram świeżą propozycję od zespołu Enej, który świętuje.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. W regionie wystaw nie brakuje. Teraz czas na kolejną propozycję prosto z miasta Turek. Cały czas otwarta jest wystawa czasowa pod tytułem Światło ukryte w czasie. Od płomienia do żarówki. Można zobaczyć zabytkowe świeczniki, kunsztowne lampy naftowe oraz lampy elektryczne ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie. Przedmioty pokazują, jak łączono praktyczne zastosowanie z rzemieślniczym kunsztem. To również pewnego rodzaju opowieść o ludzkiej pomysłowości oraz o zmianach, które wpływały na sposób funkcjonowania. Wystawa dostępna jest w Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mechhofera. Macie czas do 8 listopada.

0: by ją zobaczyć.
1: Z Radiem SK2 dowiecie się, które polskie hity będą na czasie w najbliższych miesiącach. Codziennie wieczorami gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i na pewno warto zwrócić uwagę na świeżą propozycję od Vito Bambino, która w tej godzinie się pojawi, no i będzie dużo innych dobrych numerów. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Mazojka się Wilk, przepiękna kołysanka na dobry wieczór, ale teraz mam kawałek tryskający energią, numer, który postawi na nogi nawet tych najbardziej zmęczonych poniedziałkiem. Nowa propozycja od zespołu Enej, który połączył siły z Boom Boom Orchestra. I to jest taki numer, słuchajcie, przy którym poczujecie się, jakby przez chwilę była sobota. Już teraz na antenie Eski 2 Bal, czyli kawałek, który rozpoczyna świętowanie 25-lecia zespołu Enej. W przyszłym roku ruszają w trasę koncertową.

Kamil Bednarek i Mesaja w Radiu SK2, a teraz mam dla Was numer z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem, bo to jest nowość od Vito Bambino, który wziął udział w specjalnej kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem dzieci neuroatypowych w szkołach, czyli m.in. z autyzmem albo ADHD. Vito Bambino śpiewa o tym, że takie dzieci funkcjonują trochę we własnym tempie, musimy to zrozumieć i to, że ktoś jest inny, nie oznacza, że jest gorszy.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Ladypunk w Radiu SK 2 do świąt 73 dni, więc wtedy na pewno Titanic do nas wróci. Ja też do was wrócę. Jutro po 18 się słyszymy i jak zawsze gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Odliczamy już czas do piątku, bo nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz mam propozycję dla wszystkich, którzy lubią dawkę prawdziwego teatru. W Koninie rusza cykl pod nazwą Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mają to być regularne spotkania widzów z ambitnym teatrem. Pierwsza ambitna propozycja? Niedługo będziecie mogli zobaczyć premierowy spektakl Pętla według Marka Chłopaka. To opowieść o człowieku na skraju upadku. Człowieku, który staje wobec własnych słabości i konsekwencji podejmowanych wyborów. Co ważne, muzyka podczas spektaklu będzie integralną częścią. To ona skomentuje wydarzenia i zbuduje emocje. Premiera Pętli odbędzie się 17 października na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury.
2: Magazyn lokalny.
7: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stulecie swojego istnienia. To niezwykły moment, który skłania do refleksji nad historią jednostki, jej rolą w lokalnej społeczności oraz poświęceniem kolejnych pokoleń druhów.
8: Nazywam się Gustaw Kaźmierski, jestem prezesem tutejszej jednostki OSP Kraśnica od końca stycznia 2025 roku po dzień dzisiejszy. Jest to kawał czasu.

0: 100 lat jest to no, dosyć podniosły i można powiedzieć bardzo ważny jubileusz w funkcjonowaniu tej oto jednostki, który też pokazuje, że jakby tutaj nie patrzeć, miejsce, które zostało stworzone, a miejsce tworzą ludzie, czyli należy też pamiętać i duży szacunek przede wszystkim oddać tym ludziom, którzy zakładali tę oto jednostkę. Jednostka powstała w 1926 roku, została założona przez mieszkańców miejscowości Kraśnica. Jednostka funkcjonuje po dzień dzisiejszy i powstała z zamiarem, można powiedzieć, udzielania pomocy, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe, bo nie ma co tutaj, kwestia jest bezdyskusyjna. We wcześniejszych, można powiedzieć, latach jedynie czym zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna, to niewątpliwie jej działalność zajmowała się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów. Jak wiemy z ram czasowych, no wcześniej tych pożarów było bardzo dużo, duże obciążenie pożarowe ze względu na pokrycia dachowe w miejscowościach typu Strzecha, tak, które powodowały bardzo dużo pożarów i myślę, że na podstawie tego też została zawiązana ta jednostka celem pomocy drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie tutaj uważam, że należy się wielki szacunek dla tych ludzi, którzy zakładali, przede wszystkim duża determinacja, wytrwałość. Ta jednostka przetrwała czasy okupacji, czyli całą wojnę, nie została zawieszona. Później czasy PRL-u, gdzie też tworzyła, można powiedzieć, swego rodzaju wiele funkcji, bo można powiedzieć od domu strażaka do, można powiedzieć, takiego domu kultury, gdzie odbywały się też przedstawienia różnego rodzaju, zebrania, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. We wcześniejszych czasach też zostały tutaj też były organizowane jakieś imprezy taneczne. Można powiedzieć, jeszcze pełniła funkcję takiego żłobka i to też było dla społeczeństwa, tak można powiedzieć, taką dużą wartością dodaną. Także myślę, że ta jednostka jest wpisana bardzo mocno w tę miejscowość, połączona bardzo mocno z ludźmi, którzy ją tworzyli i są po dzień dzisiejszy. Oczywiście w miarę upływu czasu te zagrożenia się zmieniają. My mamy tego świadomość, cały czas się szkolimy, bo wcześniej, tak jak już wspomniałem, zajmowali się tylko, można powiedzieć, gaszeniem pożarów. Dzisiaj to wszystko ewoluuje, tak samo postęp techniczny, technologiczny sprowadza też nas do działania. Niosą się zatem inne zagrożenia, miejscowe zagrożenia. Mamy też w swojej okolicy farmy fotowoltaiczne, gdzie też trzeba po prostu, ta specyfika działania się zmienia bardzo dynamicznie z roku na rok. Musimy się przede wszystkim szkolić, no i zawsze być, można powiedzieć, do dyspozycji drugiego człowieka. Także to też jest dla nas wielki prestiż, ale też nie ukrywajmy, no też duże obciążenie, tak?
1: Członków liczymy około 70 osób i to tak można powiedzieć, że tak się zmienia na plus. Raczej czasami no ta tendencja jest różna. No we wcześniejszym czasie było tych członków więcej, także, ale uważam, że ogólnie no raczej jesteśmy takim dosyć spójnym społeczeństwem, gdzie tam ta liczebność tych naszych druhów raczej jest tak na takim równym poziomie. Przede wszystkim chcemy, że tak powiem, dosprzętowić się jeszcze bardziej, żeby, można powiedzieć, ta jednostka była bardziej mobilna, bardziej taka, można powiedzieć, z duchem czasu, szła w postęp, czyli musimy na pewno zmieniać jakiś tam sprzęt, doszkalać się, pozyskiwać nowych ludzi, nowe doświadczenia, gdzieś tam organizować szkolenia, które po prostu są potrzebne, bo prawda jest taka, że dobry ratownik to żywy ratownik i świadomy przede wszystkim, tak? Tutaj też wiele osób też twierdzi, że no strażacy się nie boją. Ja uważam, że bać na pewno się boją, tylko trzeba umieć się ten strach powstrzymać przed sobą, tak? Także człowiek świadomy na pewno się boi, tylko trzeba nauczyć się działać pod wpływem strachu, tak? A na pewno no, są takie miejsca, że tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, tak? Także to jest też taka specyfika dosyć, no, dosyć dziwna, ale no trzeba też, ktoś to musi wykonywać, tak? Tym niemniej jednak, tak jak mówię, no musimy się szkolić, przede wszystkim działać, pozyskiwać nowe sprzęty, to wszystko się zmienia i tak samo my się zmieniamy jako ludzie, tak? Także czas niesie zawsze gdzieś tam jakieś zmiany i trzeba do tych zmian jednak być przygotowanym. Znaczy niewątpliwie tutaj też można powiedzieć, że my tutaj jako członkowie OSP, że tak powiem, zrzekamy się tak zwanego uposażenia na rzecz jednostki, czyli to gdzieś tam za wyjazdy i tak dalej, gdzie tam dostajemy ten tak zwaną rekompensatę za godziny działania, przekazujemy na cele jednostki, także dokupujemy sobie tam jakieś środki ochrony indywidualnej i tak dalej, pozyskujemy też jakieś też środki, tutaj gmina też nas wspiera, no i jeszcze dotacja MSWiA i z różnych, chcemy też korzystać z różnych innych źródeł zewnętrznych, żeby to faktycznie też niewątpliwie też muszę podkreślić, że no musimy też dbać o te strażnice, musimy też, że tak powiem, spełniać standardy sanitarne. Myślimy też bardzo poważnie nad remontem naszej strażnicy, gdzie niewątpliwie no jest to potrzebne. Społeczność chce korzystać z naszej tutaj, z naszego domu strażaka. Wykazują chęć, także musimy też przygotować to miejsce, a tak jak już mówiłem, miejsce tworzą ludzie, także w tych ludziach widzimy wielką nadzieję i myślę, że tutaj to społeczeństwo
0: społeczeństwo też, można powiedzieć, bardzo mocno na nas liczy, gdzie też wielokrotnie otrzymujemy wielokrotną pochwałę od społeczeństwa, że działamy bardzo dobrze, bardzo szybko i można powiedzieć profesjonalnie, tak? Także to też jest dla nas, można powiedzieć, taki wyznacznik, że społeczeństwo nas ceni, ale też my od siebie też bardzo dużo wymagamy i też dajemy z siebie bardzo dużo, niewątpliwie poświęcamy też dużo czasu prywatnego, gdzie, jak wiemy, dzisiaj czas jest, można powiedzieć, wartością deficytową i to też wymaga od nas bardzo dużo, można powiedzieć, poświęcenia, ale myślę, że warto. Myślę, że warto poświęcać się dla drugiego człowieka, myślę, że nie jesteśmy tutaj sami dla siebie i to właśnie można powiedzieć, że to jest takie nasze motto przewodnie, które to tak i można powiedzieć i po ludzku, i po strażacku tak działamy. Także to jest taka wartość bardzo mocno dodana. Jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierzemy bardzo czynnie udział w różnego rodzaju świętach kościelnych, czy tam imprezach okolicznościowych. Także zajmujemy się też, prowadzimy też tutaj jakiś tam czy piknik z okazji Dnia Dziecka, jakieś dni otwarte robimy, żeby to społeczeństwo też widziało, że jednak jesteśmy tutaj tą częścią tak bardzo mocno zakorzenioną. Musimy też pamiętać o tym, że musimy być widoczni, żeby to społeczeństwo też o nas pamiętało. Także na pewno jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, to tak jak mówię, w każdych tutaj działaniach i tak samo w jakichś tam imprezach okolicznościowych też bierzemy udział. Chciałbym sobie życzyć i tutaj wszystkim druhom, żebyśmy nawet wyprzedzali te, że tak powiem, zagrożenia, żebyśmy byli zawsze o krok do przodu, żeby one nas nigdy nie zaskakiwały. I to jest właśnie też, można powiedzieć, to jest też duże wymaganie od nas, żebyśmy się doszkalali zawsze, żebyśmy byli na bieżąco, a nawet zawsze krok w przód. Bo tak jak mówię, czasy się zmieniają, zagrożenia się zmieniają, ludzie się zmieniają, także tak samo jak i my też się musimy zmieniać i cały czas pracować nad sobą, tak? Na pewno życzyłbym jednostce już nie 100 lat, tylko na pewno 200, a może i więcej, czego sobie życzę i przyszłym druhom, którzy znowu po nas obejmą pałeczkę. Wątpliwie też jeszcze drugą kwestią, też chcielibyśmy pozyskiwać nowych ludzi, którzy chętnie by chcieli. Chcemy też stworzyć tutaj młodzieżową drużynę pożarniczą. Liczymy na tak zwane młode społeczeństwo, które by nas na pewno bardzo mocno wsparło, jeżeli chodzi o kwestie strażackiego, można powiedzieć, tutaj dzieła. I uważam, że w młodym społeczeństwie należy upatrywać kolejne lata działania tej jednostki. Także musimy też, że tak powiem, dbać o to młode społeczeństwo, zachęcać, pokazywać, że jednak jesteśmy potrzebni i budować w nich taki wizerunek, że strażak to jednak jest osoba, która budzi szacunek, ale też jest odpowiedzialną osobą. Także na miarę czasów też musimy pamiętać i o młodych. Nie możemy na pewno zapominać o starszych druhach, którzy tutaj byli. Niewątpliwie cenimy ich wielkim szacunkiem. Na pewno też wielokrotnie zawsze słuchamy też ich rad, korzystamy z ich rad jako doświadczenie życiowe. Nie jesteśmy też, można powiedzieć, sami w sobie najmądrzejsi. Świadomy człowiek, uważam, że powinien korzystać z dobrych rad i móc je zastosować w funkcjonowaniu zarówno jednostki, jak i w życiu zawodowym. My skupiamy się na ludziach tutejszej, czyli będący mieszkańcami tutejszej miejscowości. Jest to po części też praktyczne, bo w momencie gdzieś tam jakichś szkoleń czy wyjazdów czy coś, możemy liczyć też na tych ludzi po prostu, bo wiemy, że oni tutaj są, tak? Tak jak wiemy, dzisiaj społeczeństwo też jest gdzieś tam, po prostu podejmują pracę, też nie zawsze wszyscy są na miejscu, także możemy liczyć, że jeżeli nie dwóch czy trzech, znowu ktoś inny przyjdzie, jeżeli jest potrzeba taka, tak? Uważam, że też należy docenić i przygotowanie i tak dalej tutaj do tego stulecia. My na pewno niewątpliwie też, że tak powiem, byliśmy organizatorami stulecia, ale też uważam, że to przypadło na nasze pokolenie, ale też należy pamiętać o tych i należy oddać wielki szacunek tym osobom, które zakładały, bo dzięki nim to my to stulecie właśnie mogliśmy, że tak powiem, przeprowadzić, przeżywać i można powiedzieć świętować, tak? Za co też serdecznie dziękuję z całego serca i myślę, że na kolejne lata, myślę, że co najmniej na następne 100 lat ta jednostka przetrwa. Taką mam cichą nadzieję. Dziękuję serdecznie.
2: 100 lat działalności OSP Kraśnica to historia wielu pokoleń ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To służba, odwaga, odpowiedzialność, ale także ogromne przywiązanie do swojej małej ojczyzny i lokalnej społeczności. Historia Kazimierza Budnego i jego rodziny pokazuje, że warto walczyć, że nie można się poddawać i kiedy mamy potrzebę odnalezienia bliskich, są ludzie i instytucje, które takie działania wspierają. Dla każdej rodziny ważne jest, aby najbliżsi spoczywali w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego mogą przyjść, pomodlić się i zapalić światełko.
3: Żył w naszym kraju. Był zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas. Kochał, pracował ciężko, żył biednie, bo taki był czas. A kiedy Niemcy napadli na nasz kraj, by go niszczyć, rabować i palić, a ty, co ojczyzny, rodziny bronili, opór stawiali, więźniów zamykali, w obozach torturowali, do krematoriów pchali, po lasach rozstrzeliwali, mordowali bez opamiętania. I tak robili z narodem w całym kraju. I tak też się stało w naszej polskiej społeczności, że z więzienia na Wodnej zabrano do lasów dąbrowickich gnili kilkunastu naszych obywateli. W różnym wieku rozstrzelano i zakopano, w zapomnienie odesłano. A dziś już drzewa szumią, które wyrosły nad Zbyrową ich mogiłą i cichym śpiewem wołają, że żyjący wciąż o ich losie pamiętają, o tej zbrodni i ofiary. A wiary i nadziei, że przyjdzie czas taki i odnajdą to miejsce i kości, że powrócą do rodzin z honorami i w radości, jako bohaterowie tamtych dni i czasu. Powrócą do swych rodzinnych stron, do swych dzieci, rodzin i żon. By spocząć w rodzinnym gronie, tam gdzie ich serca i miłość i poszanowanie. I że nie było daremne ojczyźnie Twe życia oddanie. Za wolność Polski, za godność ludzką każdego człowieka. My dziś lampkę palimy na Twym dziadku grobie, całą rodziną. Jesteś z nami i z sercem i ze wspomnieniami.

Żegnamy dziś jedynie ofiary wojny. Nie żegnamy tylko tragicznej śmierci zadanej przez nienawiść i okrucieństwo. Żegnamy przede wszystkim człowieka. Męża, ojca, ojczyma, dziadka. Człowieka dobrego, kochającego, oddanego rodzinie. Człowieka, którego życie zostało brutalnie przerwane, ale którego pamięć nigdy nie została przerwana w naszych sercach. W naszej rodzinie obraz dziadka Kazimierza trwał przez lata. Choć nie znaliśmy go osobiście, dorastaliśmy z opowieścią o nim. Był obecny w pamięci żony Stanisławy, w pamięci syna Zygfryda, w rodzinnych wspomnieniach, w bólu po stracie, ale też w miłości, która przetrwała wszystko. Był zapamiętany jako dobry mąż, kochający ojciec i ojczym, człowiek bliski swoim najbliższym. W listopadzie 1939 roku nasz dziadek, Kazimierz Budny, został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Koninie przy ulicy Wodnej. Ostatni kontakt z nim,

ostatni znak życia, ostatni gest miłości żony wobec męża, ostatnia chwila nadziei. Potem przyszła cisza. Cisza, która dla rodziny była szczególnie bolesna, bo najtrudniej żegnać kogoś, gdy nie zna się prawdy.

0: całe lata. Babcia Stanisława przez wiele lat szukała informacji o losie swojego męża. Zwracała się do różnych urzędów, organizacji. Nie przestawała wierzyć, że kiedyś uda się odnaleźć choćby najmniejszy ślad. Była między innymi w Polskim Czerwonym Krzyżu. To właśnie tam zachowały się dokumenty zawierające informacje o przetrzymywaniu dziadka w więzieniu przy ulicy Wodnej w Koninie. Dokumenty, które po latach okazały się niezwykle ważne. Dzisiaj myślimy o babci Stanisławie ze szczególnym wzruszeniem, o jej cierpieniu, wierności, nadziei i miłości. O tym, że przez całe lata nosiła w swym sercu nie tylko stratę, ale także pragnienie prawdy. Wierzymy, że dziś w Bożym pokoju ona również uczestniczy w tym pożegnaniu. Wierzymy, że ten dzień jest także dla niej dniem upojenia. 27 lutego 1940 roku w lesie w Turach Niemcy zamordowali 19 osób. Kilku okolicznych mieszkańców, ukrytych i obserwujących wszystko z oddali, stało się świadkami tego strasznego mordu. Usłyszeli 35 strzałów i dlatego sądzili, że ofiar było więcej. Ten dzień zapisał się w historii tej ziemi bólem, krwią i cierpieniem niewinnych ludzi. Ale zapisał się także pamięcią, bo byli ludzie, którzy tej pamięci nie pozwolili umrzeć. Byli mieszkańcy Tur i okolicznych miejscowości, którzy przez lata troszczyli się o miejsce pochówku pomordowanych. Byli świadkowie i ich rodziny, którzy przekazywali dalej prawdę o tym, co się wydarzyło. Byli ci, którzy rozumieli, że mogiła ofiar wojny nie jest tylko miejscem w lesie. Jest miejscem świętym, miejscem ludzkiej godności, miejscem modlitwy i pamięci. Za to z całego serca dziś dziękujemy. Dziękujemy świadkom wydarzeń z 27 lutego 1940 roku, ich bliskim, mieszkańcom Tur i okolicznych miejscowości. Dziękujemy za pielęgnowanie pamięci o zamordowanych. Dziękujemy za opiekę nad ich mogiłą. Dziękujemy za to, że przez tyle lat byliście strażnikami tej historii. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do pana Jana Czai i pani Agnieszki Popielarz. To państwa starania przyczyniły się do tego, aby Instytut Pamięci Narodowej podjął badania nad tożsamością ofiar pogrzebanych w Turach. Dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki zachowanym dokumentom i dzięki dalszej pracy specjalistów możliwe było ustalenie, że w lesie w Turach został zamordowany nasz dziadek, Kazimierz Budny. Pani Janie, pani Agnieszko, przyjmijcie naszą głęboką wdzięczność. Dla naszej rodziny to nie są tylko fakty historyczne. To odpowiedź na pytanie, które przetrwało przez pokolenia. To odnalezienie prawdy, której tak długo szukaliśmy. To przywrócenie imienia, twarzy i miejsca człowiekowi, którego kochaliśmy poprzez pamięć naszych najbliższych. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością dziękujemy również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszystkim osobom współpracującym przy tych działaniach. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, rzetelność, cierpliwość i pracę wykonaną z należytym szacunkiem wobec ofiar. Dziękujemy za to, że pochyliliście się nad tą historią nie tylko jak nad sprawą urzędową czy naukową, ale jako nad losem konkretnych ludzi i konkretnych rodzin. Dziękujemy również panu prokuratorowi Arturowi Orłowskiemu za całą pracę i wysiłek związany z ekshumacją oraz nadzorowaniem procesu identyfikacji. Wiemy, że za tym dniem stoi wiele trudu, odpowiedzialności i pracy wielu osób. Dziś jako rodzina chcemy powiedzieć proste, ale płynące z serca dziękujemy. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że dane jest nam żyć w kraju, którym pamięć o zamordowanych w czasie II wojny światowej otaczana jest tak wielkim szacunkiem. Kraju, który po latach potrafi upomnieć się o swoich obywateli, przywrócić im imiona, godność i należyte miejsce w historii. Dla nas ten dzień jest dniem nie tylko bólu. Jest dniem modlitwy, wdzięczności i zamknięcia pewnego rozdziału. Jest dniem powrotu. Powrotu do prawdy, do pamięci, do rodziny. Pradziadku, po 86 latach stajemy przy Tobie jako Twoja rodzina. Są tu wnuki, prawnuki, praprawnuki i praprawnuczka, praprawnuczka Hania. Są kolejne pokolenia, które przyszły, aby Cię pożegnać. Choć Twoje życie zostało przerwane nagle i tragicznie, nie zostałeś zapomniany. Twoje imię przetrwało. Twoja historia przetrwała. Twoja obecność przetrwała w naszej rodzinie poprzez opowieść, modlitwę i pamięć. Dziś możemy wreszcie powiedzieć to, czego przez lata nie mogły powiedzieć poprzednie pokolenia. Żegnamy Cię, Godynie, z miłością, z wdzięcznością, z modlitwą.
1: Złożymy prochy naszego zmarłego brata, świętej pamięci Kazimierza, w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, świętej pamięci Kazimierza, gdy przyjdzie w chwale.

Wieczny odpocznę grać mu dać, Panie. Wieczny odpocznę grać mu dać, Panie.

0: Instytut Pamięci Narodowej zabiega o to, by ofiary reżimu niemieckiego i sowieckiego, te, które zginęły czy w czasie działań podczas II wojny światowej, czy też zginęły w Polsce komunistycznej, a których miejsca pochówku do dnia dzisiejszego nie są znane, by zostały wydobyte z niepamięci, by zostały wydobyte z tych anonimowych mogił i znalazły swe miejsce w grobach rodzinnych. To jest wyjątkowy moment, bo my mogliśmy tego dziś doświadczyć, jak to, co się dziś wydarzyło, jest ważne dla rodziny. Ważne, by ta ciągłość pamięci w rodzinie była zachowana, ale też ważna jest ta świadomość tego, że ten nasz najbliższy, którego już od wielu pokoleń nie znamy, bo dziś padła data 86 lat po zamordowaniu przez Niemców w lutym 1940 roku. Ta osoba dziś spoczywa w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego jego najbliżsi będą mogli przyjść, pomodlić się, zapalić światełko w dniu codziennym, czy przy okazji święta Wszystkich Świętych 1 listopada. To jest olbrzymia praca, która jeszcze jest przed Instytutem Pamięci Narodowej, ale i wierzę, że państwo polskie będzie o swoich współobywatelach, swoich obywatelach pamiętało, bo jest to praca na lata. Sama egzekucja, w której ginie Kazimierz Budny, to egzekucja kilkunastu osób, więc to jest olbrzymia przestrzeń czasu, która nas dzieli od tej tragedii, ale też paradoksalnie ten upływ czasu pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik genetycznych i pozwala na badanie próbek DNA i identyfikacji, więc to, co wydawać by się mogło długim okresem oczekiwania na powrót do domu, daje tę nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zostali odnalezieni, odnalezieni zostaną, spoczną, a ich rodziny będą spokojne, że mogą się przy ich trumnie i przy ich grobie pochylić. Proces badań genetycznych, który jest prowadzony, i na tej podstawie dochodzimy potem do prawdy o tym, co się dzieje. I o osobach, które spoczywają w nieznanych miejscach pochówku, mogą potem zostać zwrócone do rodzin. To jest też ta niebagatelna rola rodzin i osób najbliższych, no bo pobieramy materiał porównawczy, czyli materiał DNA od żyjących członków rodziny i najlepiej, żeby ta linia była jak najbliższa, by ta wiarygodność materiału genetycznego była jak najbardziej zbliżona i to się w bardzo wielu przypadkach udaje i też zwieńczeniem takiego procesu jest taka uroczystość jak pochowanie szczątków w grobie rodzinnym wśród bliskich i wśród tych bliskich, którzy spoczywają w tej mogile i wśród tych bliskich, którzy tę osobę żegnają. Bardziej liczby w kategoriach kilkunastu do kilkudziesięciu. W Wielkopolsce, w zależności jak te prace są realizowane, to jest pierwszy tego pochówek w tym roku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat kilka takich pochówków było realizowanych w wyniku prac prowadzonych przez biuro pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka czy prokuratorów oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
1: Jan Czaja.
2: Miłośnik historii, bardzo, bardzo ważna osoba, która przyczyniła się do tego całego dzisiaj zdarzenia.
1: No troszeczkę na pewno, ale nie ja sam. Bo byłoby krzywdzące dla osób, które wspólnie ze mną to robiły.
2: Tak. No i co pan czuje dzisiaj, panie Janku?
1: Czuję radość, czuję satysfakcję, że jednak, chociaż jedna osoba, ale została zidentyfikowana, rodzina mogła swego dziadka czy pradziadka, czy jeszcze nieco dalej pochować i naprawdę jestem, powiem, szczęśliwy. Tym bardziej, że oprawa była bardzo ładna. Wielu ludzi na to tutaj pracowało. Mamy tutaj nawet i Redutę Kujawską, stowarzyszenie. Reduta Kujawska, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Reduta Kujawska. Jest to grupa, która również z nami współpracuje. Robią bardzo dużo pięknych przedstawień, inscenizacji Powstania Warszawskiego, wiele innych. Także cieszę się, że Ja tutaj jestem najmłodszy rocznikiem, ale za to są starsi rocznikiem, ale są to ludzie młodzi, pracują dla dobra naszego kraju, dla dobra historii, dla dobra pamięci i dla uczczenia tych, którzy oddali życie, aby my mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju i być po prostu ludźmi wolnymi.
2: Te wszystkie działania, panie Janku, które pan bardzo tutaj intensywnie prowadził, żeby do tego momentu doszło, jest satysfakcja teraz?
1: No na pewno, że jest. To nie ulega żadnej wątpliwości, chociaż to trwało bardzo długo, ale doczekałem.
2: Co z pozostałymi szczątkami?
1: Mamy cichą nadzieję, że po dzisiejszej uroczystości być może jakaś rodzina przypomni sobie o swoich członkach rodziny, które zaginęli w podobnych okolicznościach. Także mamy taką cichą nadzieję, że ktoś ze społeczeństwa Konina i okolic odezwie się, aby po prostu pytać o swoją rodzinę.
2: Bo cały czas jest taka możliwość.
1: Cały czas jest taka możliwość i możemy to robić, bo IPN Poznań na czele z panem prokuratorem Arturem Orłowskim robi wszystko, aby tych ludzi jak najwięcej zidentyfikować.
2: Wiadomo, co z tymi szczątkami, które zostały wykopane z tur, gdzie one teraz trafią?
1: Tak, te szczątki zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Kościelcu ze względu na to, że nie są zidentyfikowane, więc pozostaną tam pochowane.
2: A co jeszcze, panie Janku, z tym miejscem w Tura?
1: To miejsce zostało upamiętnione małym obeliskiem, co prawda małym, ale jest. W przyszłości tam będzie, jeżeli trochę będzie więcej informacji, będzie tablica informująca o zdarzeniu, o czasie, o miejscu, także będzie to nieco szersza informacja. Też na pewno będzie to dobre.
2: Będziecie nadal dbali o to miejsce?
1: No, to jest nasz psi obowiązek.
2: Dziękuję, panie Janku.
1: Dziękuję.
2: Szczątki Kazimierza Budnego złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w Koninie.
3: Magazyn lokalny.
2: Ruszamy z informacjami. Coraz więcej rodzących wybiera Kolski Szpital. Statystyki pokazują, że w porównaniu do roku ubiegłego, w tym roku tutaj porodów jest więcej.
4: Dzień dobry, Grzegorz Gibaszek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Witam serdecznie.
2: Kolska porodówka, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony kobiet rodzących. Co tam takiego jest na tym oddziale, że te kobiety tak ciągną do Kolskiego Szpitala?
4: Przede wszystkim to ludzie, to lekarze, to pielęgniarki, to cały personel medyczny, który naprawdę dba o opiekę tej kobiety, tych pań. Oczywiście trzeba należy też wspomnieć o tym, że w 2023 roku, to był styczeń, oddaliśmy 3 nowe sale porodowe z salą cięciową i to jest to ta wartość dodana, która przyciąga te pacjentki. Ogromna ilość kobiet w ciąży, ogromna ilość kobiet, które gdzieś tam zamierzają kiedyś zajść w ciążę, to ogromna ilość całych rodzin, tak? Te osoby mogły przejść przez oddział położniczo-ginekologiczny, zobaczyć, jakie są warunki świadczenia usług medycznych, mogły te panie, czy też całe rodziny porozmawiać z lekarzami, ginekologami, z nimi mogli udzielić wszelkich informacji, a było mnóstwo pytań. Nie ukrywam też, że te młode rodziny, te młode kobiety, ci młodzi partnerzy i nie tylko, byli też bardzo zainteresowani tym, co pokazywali nasi ratownicy, pokazywali, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej temu noworodkowi, temu małemu dziecku, bo nie wszyscy wiedzą, a większość się boi, tak? Dziecko się zachłyśnie, coś się zadzieje i nie wiedzą, co robić, a to każda minuta, każda chwila jest bardzo ważna. Także pięknie, myślę, że bardzo udane, ogromne zainteresowanie i powiem, że pacjentki, z którymi ja rozmawiałem, to panie nie tylko z powiatu kolskiego, nie tylko z Turku, z Konina, ale z województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, a nawet z samego Poznania.
2: No właśnie, panie dyrektorze, te wszystkie wasze atuty, można powiedzieć, które stoją po stronie oddziału położniczego, przyciągają te rodzące. I właśnie jeżeli chodzi o statystyki, jak to wygląda? Czy macie zwiększoną tą liczbę porodów?
4: Statystyki wyglądają w ten sposób, że rok 2025 zakończyliśmy 495 porodami, o 6 porodów więcej niż w 2024. Rok bieżący to jest rok statystycznie podobny do roku 2025, czyli ta ilość porodów się nie zmniejsza. Dzisiaj rozmawiałem też z panią Grądzik, czyli oddziałową, tych porodów jeszcze bardziej przybywa. No, demografia nie kłamie, no niestety, coraz mniej pań, które zachodzą w ciąży, które rodzą, ale myślę, że te warunki, które my tutaj spełniamy, pozwolą na to, aby te pacjentki przyciągnąć z innych powiatów i z naszego powiatu. Czekam też z utęsknieniem na to, aby wyceny świadczeń medycznych, jeśli chodzi o porody, też się zmieniły, bo też to jest w planach Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ukrywajmy. przy tych wycenach porodów, które się nie zmieniło od 2020 roku, jesteśmy troszkę na minusie, tak? Ale chcemy świadczyć te usługi, tym bardziej, że tak, w Turku nie ma już oddziału położniczego, panie się pytają, przyjeżdżają, w Koninie jest duży szpital, ale mimo to w ubiegłym roku mieliśmy 146 pacjentek z Konina, czyli widać, że ten personel medyczny i lekarski, i pielęgniarski naprawdę świetnie współpracuje.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o tą kreskę na minusie, jeżeli chodzi o szpital i wydawanie na porody, jak to wygląda, panie dyrektorze?
4: Jeśli chodzi o kreskę, wyceny porodów, gdyby się może zmieniły o te 2-3 tysiące od każdego porodu, myślę, że to by była ta wartość, która pozwoliłaby na swobodne funkcjonowanie, bo zobaczmy, do chwili obecnej 136 porodówek w całej Polsce zostało zlikwidowanych. Co miało na to wpływ? Demografia na pewno, ale ilość porodów, gdzie musi być lekarz, gdzie musi być pielęgniarka na tym dyżurze. Niecodziennie był poród, nieraz co dwa, co trzy dni, natomiast personel medyczny musiał być zabezpieczony, tak? A to są koszty ponoszone przez szpital, tak? I stąd mówię, likwidacja wielu oddziałów położniczo-ginekologicznych czy samych położniczych. Na razie chcemy to utrzymać, mam nadzieję, że utrzymamy. Mówię, zbyt dobry ten personel, aby to zlikwidować, tym bardziej, że nie tylko położnictwo, ale ginekologia się świetnie rozwija, bo jest mnóstwo zabiegów ginekologicznych, czy to laparoskopowe usunięcie macicy, histeroskopie, które my wykonujemy jako jeden z nielicznych szpitali powiatowych. I chylę czoła temu zespołowi, który się nadal kształci, który zdobywa wiedzę, i szkoda by było, aby to gdzieś zlikwidować, żeby to zanikło, tak? Zbyt dużo żeśmy wysiłków włożyli w to wszystko i finansowego, ale przede wszystkim personel, który chce się kształcić, a zespół jest naprawdę świetny.
5: Nazywam się Granci Gewa, jestem oddziałową oddziału położniczo-ginekologicznego z salą porodową w szpitalu w Kole.
2: I dlaczego kobiety powinny wybierać właśnie wasz szpital, jeżeli chodzi o rodzenie?
5: Staramy się podnosić standardy, realizować wszystkie założenia, jakie są wymagane dla pacjentek, które przychodzą do porodu. Poprzez przede wszystkim opiekę. Panie położne są bardzo miłe, grzeczne, uprzejme. Staramy się sprostać wymaganiom pacjentek, podchodzić do nich z empatią, tak żeby czuły się nie, że są w szpitalu, ale że są w domu. Tak chciałybyśmy, żeby one to odbierały, że szpital to nie tylko jest miejsce zimne, nieprzyjemne, z tą taką niesławną historią, że do szpitala jak się idzie, to musi być zawsze źle. Nie. My staramy się, żeby u nas było jak najlepiej. Mamy świeżo wyremontowane sale porodowe. Oddział też jest wyremontowany. Mamy dwie sale jednoosobowe po to, żeby rodzice mogli, ci, którzy oczywiście chcą, bo nie zawsze jest tak, że każda pacjentka chce być sama na sali. Ale jeżeli takie mają życzenie, są dwie sale jednoosobowe, na którym może przybywać zarówno mama z dzieckiem, jak i tata. Tą jedną dobę zawsze może z nią być, może się nią opiekować, więc jest to naprawdę bardzo duży komfort, jest to duży postęp, są odwiedziny na oddziale, to nie jest tak, że zabraniamy, nie może wchodzić mąż do żony, czy tam nie może ich odwiedzać. Każda pacjentka, która ma cięcie cesarskie, niezależnie od tego, czy leży na małej sali, czy na sali pooperacyjnej, tatuś również kanguruje razem z nią na tej sali. Czyli jeżeli jest na sali czteroosobowej, bo taka jest sala pooperacyjna, również tatuś jest obecny przy tym kangurowaniu. Kangurowanie rozpoczynamy już na sali cięciowej, czyli w momencie, kiedy pacjentka ma cięcie cesarskie, po urodzeniu się dzieciątka i po odpępnieniu dziecko kładziemy mamie na klatkę piersiową i tyle, ile czasu mama potrzebuje na ten pierwszy kontakt zbliżeniowy, tyle czasu jej dajemy. Po czym dzieciątko idzie w ręce tatusia i dalej kanguruje tatuś. Kiedy mama przyjeżdża na salę pocięciową i zadeklaruje, że ona by już chciała to dziecko mieć, wówczas oczywiście odbieramy tatusiowi i mamusia dalej kanguruje. Dlatego my naprawdę staramy się, żeby każda pacjentka była zadowolona. Jeżeli chodzi o sale porodowe, te jednoosobowe sale porodowe mają pełen węzeł sanitarny. Są to sale komfortowe, gdzie tata może sobie spokojnie przebywać. Nie wiem, tata, czy mama, czy siostra, czy koleżanka, bo różne są te porody rodzinne. Nie zawsze wymagane jest to, żeby był koniecznie tylko tata. Zorganizowałyśmy piknik z inicjatywy, tak naprawdę z taką prężą potężną działalnością koleżanek z Noworodków, które bardzo, bardzo zaangażowały się w to, żeby ten piknik się odbył, żeby było jak najwięcej tych pań, więc wszystkie razem, ile nas tu jest, położnych i pielęgniarek, i lekarzy, zorganizowaliśmy ten piknik. Było bardzo dużo przedstawicieli różnych firm, którzy mogli wystawić swoje produkty, mogli zachęcić pacjentki, panie ciężarne, do kupowania, do oglądania, do sprawdzenia tego, jaki jest sprzęt najlepszy, jak można w ciąży, w co się można w ciąży ubrać, w co można w ciąży dla dzieciaczka kupić, jakie produkty są dobre. Oprowadzałyśmy panie też wszystkie po sali porodowej, pokazywałam salę porodową, pokazywałam, jak, w jaki sposób można się zachowywać na sali porodowej, jak można, w jaki sposób można, jakie pozycje można przyjmować na tej sali porodowej, bo mówienie, że jak się trafi na salę porodową i się tylko leży, no to tak nie jest. Pacjentka na sali porodowej może robić, co jej się żywnie podoba. Dobierać sobie taką pozycję, jaka jest dla niej najdogodniejsza. Nie jest, nie ma u nas czegoś takiego, że się powie, pani leży, pani mnie słucha, pani nie wstaje. Nie. Te czasy już po prostu dawno, dawno minęły. Pacjentka ma prawo robić to, co jej się żywnie na porodówce podoba. Teraz idzie właśnie dzieciątko do mamusi i to jest krzyk. Idzie do taty. Dzieciątko nasze już po kangurowaniu na sali cięciowej idzie teraz do kangurowania do tatusia. Oczywiście jak rodzice mają życzenie, wykonujemy zdjęcia. Zdjęcia wykonywane są ich telefonami i dopiero w momencie, kiedy rodzice wyrażą zgodę, wybierają sobie, które tam zdjęcia będą chcieli, przesyłają nam, a my wstawiamy na stronę Rodzę w kole, którą żeśmy też założyli po to, żeby pacjentki, wszystkie inne panie miały dostęp, żeby widziały, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda, żeby wiedziały, ile mamy polubień, ile mamy wejść, ile mamy dobrych opinii. O to się staramy. Nie tylko u nas oddział sali porodowej jest taki prężny. Bardzo prężnie działa oddział ginekologii. W zeszłym roku, w 2025, zakończyliśmy ponad 1600 zabiegami operacyjnymi. Są to duże operacje, histeroskopie, cięcia cesarskie i zabiegi. Także jeżeli chodzi o same operacje, było ich 905, więc naprawdę operatywa jest u nas bardzo duża, mimo że oddział jest niewielki, ale idziemy ciągle z postępem, ciągle coś nowego się wymyśla, ciągle gdzieś tam się szuka jakichś nowych rozwiązań po to, żeby dla tych pań i dla tych kobiet, które się tu znajdą, było oczywiście jak najlepiej.
6: Po tym wszystkim, co pani powiedziała, stwierdzam, że wizerunek tego szpitala, tej porodówki sprzed wielu, wielu lat zmienił się diametralnie, ale myślę też, że sytuacja jest taka, że gdzieś tam szpitale walczą o te pacjentki, bo wiadomo, ta demografia spada, a jednak oddziały położnicze mają problemy ze zdobywaniem tych pacjentek do rodzenia. Wam to się udaje? Myśli pani, że dzięki temu, że macie taki ciepły wizerunek, że wasze drzwi do szpitala dla tych kobiet są otwarte, można tu przyjść, zobaczyć, zapoznać się przed tym porodem. Wiadomo, że ten poród to jest dla tych kobiet bardzo ważna rzecz, stresująca, a jednocześnie gdzieś tam w momencie, kiedy mogą tu się rozejrzeć i zapoznać, są zapoznane z tym, co tutaj się dzieje, to jak gdyby wpływa na tą decyzję podjęcia tego, że chcą tu rodzić?
5: No na pewno duże ma to znaczenie, ponieważ u nas rodzą pacjentki nie tylko z powiatu, z Koła i z powiatu kolskiego. Rodzą pacjentki z Konina, z okolic Konina, z Zakonina, z Słupcy, nawet z okolic Sieradza, no już nie wspomnę o Turku. Bardzo duży wpływ też mają na to lekarze, którzy u nas pracują, ponieważ są to bardzo dobrzy specjaliści, którzy mają bardzo dużo jednak tych pacjentek i wiadomo, pacjentki też idą za lekarzami i wiedzą, że jeżeli mają swojego lekarza tu, opieka jest bardzo dobra, krzywda im się nie stanie, dlatego wybierają też nasz oddział. To, co było kiedyś, dawno, dawno temu, to podejrzewam, że też było związane z warunkami, jakie panowały na oddziałach. Takich warunków po prostu nie było. Te warunki są stworzone, ale od niedawna. To podejrzewam, że zarówno w naszym szpitalu, jak i w innych szpitalkach. Walka o pacjenta była, jest i będzie. Może my jesteśmy o tyle w gorszej sytuacji, że my jednak przyjmujemy te pacjentki od 37 tygodnia ciąży, ale przyjmujemy dlatego, żeby jednak ta mama, która przychodzi z ciążą już donoszoną, miała tą pewność, że dzieciątko będzie zdrowe i razem z tym dzieckiem wyjdzie do domu. Myślę, że nawet ten piknik, który był, pokazał nam, że ta ilość porodów nam się też zaczyna zwiększać. Także mam nadzieję, że pacjentki będą wybierały nasz oddział.
2: Ja dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
7: Witam, nazywam się Szymon Wodarczyk.
2: Świeżo upieczony tata, za chwilę zobaczy się ze swoim nowonarodzonym dzieckiem. No właśnie, co taki tata czuje?
7: Wielką ekscytację. Cieszę się bardzo, że możemy tutaj kole rodzić, ponieważ słyszeliśmy bardzo wiele pozytywnych opinii. Wiele naszych znajomych tutaj rodziło, więc jesteśmy zadowoleni z obsługi, z opieki, ze wszystkiego. I obecnie czekam na swojego dzieciaczka.
2: Jest pan zadowolony? Okej. Ale dlaczego zdecydowaliście się wybrać ten właśnie szpital?
7: No przede wszystkim przez to, że wiele naszych znajomych tam wspólnych z żoną rodziło tutaj w szpitalu, polecały go jak najbardziej, więc też dlatego. No i tym bardziej, że tutaj teraz strona internetowa na Facebooku działa Rodzę w Kole, także widzieliśmy bardzo dużo zdjęć, byliśmy też na pikniku, który się tutaj odbywał. Bardzo fajna tutaj była atmosfera, dużo żeśmy się dowiedzieli, porozmawialiśmy sobie ze specjalistami, więc też dlatego.
2: Jakie udogodnienia dla takich nowych rodziców tutaj widzicie?
7: No przede wszystkim tutaj wszystko jest wyremontowane w ładnym standardzie. Sale są tutaj też pojedyncze, mogę tutaj być z żoną. Wczoraj była żona przyjmowana, także już tutaj mogę z nią być, więc nie było żadnego problemu z tym, że mógłbym po prostu tutaj też przebywać. No warunki są naprawdę świetne.
2: No właśnie ta cała sytuacja, że może pan być od razu przy żonie, tuż po tym jak ona tutaj trafi w salę, to też jest dobre?
7: Tak, oczywiście, właśnie też dlatego chciałbym kangurować, że ona ma cesarskie cięcie, więc to zbliżenie z dzieckiem już będzie od samego początku.
2: Czyli będzie pan blisko z dzieciaczkiem?
7: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
2: No i super, ja gratuluję, dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
8: Standardy panujące w kolskim szpitalu stawiają kobietę rodzącą w centrum. Zabytkowe przedmioty, tablice mówiące o historii Brzeźna i okolic i podróż do przeszłości. To wszystko jest możliwe dzięki istniejącej od kilku lat izbie regionalnej, która ma swoje miejsce w Szkole Podstawowej w Brzeźnie.
9: Urszula Kucharska, nauczyciel Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie.
10: Arleta Majchrzak, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Brzeźnie, języka polskiego i historii.
2: Jednocześnie opiekunki, pomysłodawczynie również stworzenia w brzezińskiej szkole izby regionalnej. Skąd pomysł na stworzenie czegoś takiego u nas w Brzeźnie?
9: Pomysł właściwie zrodził się w 2012 roku i był kontynuacją pierwszego unijnego projektu opracowanego właśnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Wschodnia i ten pierwszy projekt to była ścieżka edukacyjna Brzeźno Dziedzictwo Pokoleń. I później pojawiła się możliwość pozyskania środków właśnie z Unii Europejskiej dzięki współpracy gminy Krzymów z Wielkopolską Wschodnią. To jest takie stowarzyszenie, do którego nasza gmina również należy. I wtedy pomyśleliśmy sobie z panem wójtem Jankowskim, jeszcze urzędującym właśnie na stanowisku wójta gminy Krzymów, że można by zrobić taką izbę regionalną, a trochę nas zainspirowały też wykopaliska, które trwały w Szczepidle. I napisaliśmy taki projekt, w który włączyliśmy społeczność lokalną, pozyskaliśmy środki, to było prawie 38 tysięcy i udało nam się stworzyć taką izbę regionalną.
2: Pani dyrektor, co w tej izbie się mieści? Co tam można ciekawego zobaczyć?
9: To jest taka skarbnica historii, zarówno z czasów bardzo odległych, jak i z tych z PRL-u, gdzie mieszkańcy Brzeźna, brzezińskich Holendrów czy Szczepidła przynosili nam różne eksponaty, które zalegały gdzieś tam na strychach, nie zawsze były w domach potrzebne, a stały się taką pamiątką historii czasów minionych.
2: A gdybyśmy mieli dokładniej przedstawić, jakie przedmioty tam się znajdują?
10: Przede wszystkim tak, codziennego użytku. Mamy lampy, mamy przedmioty, żelazka na dusze, które szczególnie to jest interesujące dla naszych dzieci, bo przecież uczniowie, kiedy patrzą na takie żelazko, no to praktycznie nie wiedzą, w jaki sposób je wziąć do ręki i obsłużyć. Bardzo dużym takim powodzeniem u dzieci cieszą się banknoty. dlatego że mamy łącznie z takimi banknotami, które jeszcze były za czasów chociażby rozbiorów, czyli mamy ruble. To też jest taka ciekawostka. Drugie, no to są przedmioty, które były wykorzystywane w gospodarstwach rolniczych, czyli do noszenia wody, takie barczyki, różnego rodzaju łopaty, następnie radło, czyli coś, co czasami dzieci nie wiedzą, jak, w jaki sposób chwycić, do czego służyło. Mieliśmy też grabie, też u dzieciaków kosa, cepy. Także to wszystko można sobie tutaj obejrzeć. Kosze różnego rodzaju, kobiałki, koponki do chleba. Naprawdę tych eksponatów jest bardzo dużo. I jak gdyby my, tutaj nauczyciele i historii języka polskiego, wykorzystujemy przede wszystkim do tego, żeby przybliżyć tą przeszłość naszym dzieciom, jak kiedyś to życie wyglądało.
2: Czy mieszkańcy naszej gminy chętnie angażowali się w stworzenie tej izby?
9: No właśnie, cały projekt polegał na tym, że musieliśmy zaangażować społeczność lokalną, bo dzięki temu mogliśmy uzyskać środki, że zaangażujemy społeczność lokalną nie tylko do zbierania eksponatów, ale również do stworzenia tablic informacyjnych, bo jeszcze w tej izbie jest kilkanaście tablic informacyjnych, które mówią tak o historii regionu, o ludowych strojach. Może sama tutaj ziemia konińska nie miała takich charakterystycznych ludowych strojów, ale na przykład Poznań, Szamotuły, to już były takie charakterystyczne ludowe stroje. Są też tablice, które mówią o tych właśnie przedmiotach codziennego użytku. Do czego służyły te przedmioty i jak się ludzie nimi posługiwali. Są też tablice, które mówią o właściwie takich obrzędach, tradycjach związanych właśnie z kulturą naszego regionu i z tym, co się w dawnych czasach w Wielkopolsce działo. Dlatego te tablice tworzyli też nie tylko mieszkańcy tutaj gminy Krzymów, bo ja rozmawiałam z nimi, pytałam, co takie było charakterystyczne dla tutaj naszego regionu, ale bardzo, bardzo nam też pomogli państwo gruszczyńscy, którzy działają właśnie w tym takim kole PTT-ku. I oni mają ogromną wiedzę na temat naszego regionu, a szczególnie Brzeźna, na temat kamieniołomów Piaskowca. To są pasjonaci, oni bardzo często dzielili się tą wiedzą, tymi materiałami, które gdzieś tam udało im się w różnych sytuacjach

Kowalskiego książka Brzeźno, dzieje miejscowości i parafii. I to tak wszystko nam współgrało, ten pierwszy projekt Brzeźno, właśnie dziedzictwo pokoleń, ta ścieżka edukacyjna, gdzie udało nam się pozyskać też głazy narzutowe z różnych czasów, gdzie żeśmy wyeksponowali ten piaskowiec, gdzie po remoncie ta grota nabrała swojego takiego znaczenia prawdziwego. Później współpraca

0: książka księdza Mariusza Butkiewicza, której też kilka egzemplarzy mamy właśnie w tej izbie regionalnej. Do tej izby regionalnej pozyskaliśmy też materiały z wykopalisk, ze Szczepidła. Jeżeli ktoś będzie się z nimi chciał zapoznać, bo na przykład jest pasjonatem tej dawnej historii, gdzie były to początki właśnie państwa polskiego i jeszcze wcześniej, to może też w tej izbie sobie takimi materiałami się zapoznać.
1: A co tam ciekawego, pani dyrektor, w tym Szczepidle wykopano?
0: No mamy nawet zdjęcia, tam jest pełna dokumentacja, bo oczywiście te przedmioty, które udało się tam wykopać, przedmioty codziennego użytku, pochówku, które udało się tam, bo przecież trwały te badania archeologiczne kilka miesięcy, udało się wykopać, to zostały zabrane do muzeów. Natomiast u nas w Izbie Regionalnej została dokumentacja fotograficzna tych przedmiotów, więc jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał skorzystać, może sobie dokładnie się z tym materiałem zapoznać. Zresztą tam też mamy materiały, które na przykład dostaliśmy też od gości, którzy przybywali tu z różnych miejsc, nie tylko Polski, ale również z krajów naszych sąsiadów, i oni przywozili na przykład jakieś tam ludowe ich przedmioty codziennego użytku, czy jakieś takie suweniry, które przekazywali na przykład panu wójtowi gminy Krzymów, a one wiązały się z tradycją, no to on nam też do tej izby regionalnej udostępnił.
1: Jak dzieciaki reagują, będąc tam w tej izbie?
2: Na pewno na początku jest bardzo duże zaskoczenie. Dlatego, że niektórzy, zresztą no podejrzewam, że mieszkańcy Brzeźna też nie wiedzą, że mamy takie zbiory czasami, więc jest zaskoczenie. Później ciekawość, no a na końcu oczywiście muszą wziąć do ręki, przymierzyć, zobaczyć, jakie to jest ciężkie, więc na pewno jest to bardzo ciekawa lekcja historii dla naszych dzieciaków. Poza tym udało nam się na przykład w tamtym roku zrobić też taki projekt edukacyjny, gdzie dzieci w swoich domach szukały różnych przedmiotów również codziennego użytku, tylko teraz już oczywiście bardziej z tych czasów PRL-owskich. Następnie klasy wystawiały same taką wystawkę, zapraszały inne klasy. To było z okazji właśnie Święta Niepodległości i same bawiły się w takich ekspertów, gdzie musiały opowiedzieć o tym eksponacie. Więc to jest jak gdyby wizyta w takiej izbie regionalnej jest moim zdaniem to jest taki początek, jeżeli ktoś ma tę żyłkę historyka, to jest właśnie początek do tego, żeby rozpocząć swoje własne badania, czy zacząć chociażby taką przygodę z przeszłością.
1: Zachęca właśnie tych dzieciaków do zaznajamiania się z przeszłością, bo teraz w dobie teraz tego, co mamy na co dzień, telefony i tam wszyscy tylko mówią o tym, to generalnie to jest całkiem inny świat.
2: To znaczy powiem w ten sposób, no w związku z tym, że historia jest takim przedmiotem, gdzie dzieci no, są nauczone, czy ja też tak to pamiętam, że wiąże się to z jakimiś faktami, które one muszą wykuć na pamięć i niekoniecznie jest to bliskie tym dzieciom. Dlatego ja co prawda uczę dopiero pierwszy rok, czy tam drugi rok tej historii, bo do tej pory byłam nauczycielem języka polskiego, ale widzę tę niechęć do tej historii, że one muszą wykuć i to nie jest im bliskie. Natomiast jeżeli zabawimy się właśnie w odkrywanie tej historii, czy coś, co będzie bliskie dzieciom, coś, co dotkną, bardzo ich ciekawi chociażby historia Brzeźna. To też jest niestety zapomniane przez mieszkańców Brzeźna. Dzieci jak przychodzą na lekcje tutaj do mnie historii, to one nie pamiętają, że tu jest pałac, że historia tego pałacu sięga XIX wieku, bo to wtedy był zbudowany. Nie wiedzą. To znaczy tak, wyjeżdżamy, Warszawa.

0: tak? Kiedy zaczynamy tą przygodę z tą historią, no to jeżeli poprowadzimy do takiego ala muzeum naszego regionalnego dzieciaki i one dotkną najpierw, no to wtedy ta historia zmienia się dla nich. Także myślę, że w ten sposób możemy faktycznie nauczyć nasze dzieciaki, że nasza przeszłość jest ciekawa.
1: I oprócz dzieci mogą również korzystać z odwiedzenia tej izby mieszkańcy Brzeźna i nie tylko oczywiście.
2: Oczywiście zapraszamy i mieszkańców Brzeźna, zapraszamy mieszkańców powiatu konińskiego, zresztą nie tylko, bo to jest cała Wielkopolska Wschodnia też uczestniczyła w tym projekcie. Otwarcie wiązało się ze zrobieniem takiego festynu, na który zaprosiliśmy wszystkie instytucje działające tutaj na terenie gminy Krzymów. Każdy miał jakiś tam mały wkład, zresztą wtedy też otrzymaliśmy na przykład brony drewniane. Dostaliśmy też koło takie od tego drewnianego wozu, gdzie dostaliśmy też sporo na przykład takich przedmiotów codziennego użytku. I ostatnio, kiedy byłam na zajęciach z tej edukacji regionalnej z czwartą klasą, na przykład dzieci mnie pytały o bałki, którymi kiedyś malowano ślaczki na ścianach. Mamy też całą kolekcję tych wałków. Dla nich to było zaskoczenie, bo przecież teraz zupełnie w tych czasach nikt takich szlaczków nie robi. Mamy też sporo obrazów z dawnych czasów. Mamy też na przykład sporo informacji, materiałów dotyczących właśnie historii właścicieli pałacyku i parku. Poza tym dostaliśmy także dokumentację fotograficzną wszystkich udokumentowanych miejsc, gdzie znajduje się Brzeziński Piaskowiec. Mamy stare książki z dawnych czasów, więc izba dysponuje takim bogatym asortymentem, ale my się chcemy przez cały czas rozwijać i co pewien czas ogłaszamy taką akcję, że jeżeli by ktoś jeszcze miał jakieś stare rzeczy, które gdzieś tam zalegają w strychu, a są niepotrzebne, to chętnie je do tej izby regionalnej przyjmiemy. I izba też ma taki trochę nowoczesny charakter, bo gdyby na przykład ktoś chciał skorzystać z takiej dokumentacji zebranej w formie elektronicznej, to również może z tego skorzystać. Przychodzą tutaj czasami uczniowie szkół średnich, bo piszą na przykład pracę o parku w Brzeźnie. Też mamy sporo materiałów na ten temat. Są stare mapy z czasów właśnie tu, jak wyglądało w czasach zaborów, jak wyglądały te tereny. Część mieszkańców chętnie tutaj przychodzi, ogląda. Zresztą my w tej chwili już możemy izbę udostępniać szerszemu gronu. Oczywiście po wcześniejszej konsultacji telefonicznej ze mną albo z panią

0: wejdziemy, pokażemy, oprowadzimy w tej izbie regionalnej.
1: Oczywiście, do czego serdecznie zachęcamy. Ja dziękuję Paniom za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: A szczegółowe informacje o izbie znajdziecie na stronie internetowej szkoły w Brzeźnie.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wójta gminy Wilczyn Grzegorza Skowrońskiego i wójta Żgowa Grzegorza Matuszaka.
6: Wiem, że dzisiaj przyjechałem z wielką przyjemnością do Żgowa, żeby podsumować ten projekt, który jest unikalny, bardzo potrzebny tutaj właśnie w regionie Wielkopolski Wschodniej, regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym, nazwę tutaj, naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście.

0: Zauważyliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. Rozmawiałem z panem prezesem Maciejem Sytkiem. Mówi, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych instalacji, nie wiem, czy to lider projektu sobie wybrał aż tyle, ale tu widzę 80% jest w Rzgowie, 20% tutaj właśnie w Liczynie. Ale cieszę się, że nastąpiła ta współpraca. 225 instalacji fotowoltaicznych. 225 to naprawdę potężna liczba i teraz to widać już na terenie gminy Rzgów. Do Wilczyna przyjadę jeszcze raz zobaczyć, bo tam rozmawiałem na temat przerzutu wód i pomocy dla gminy, ale to widać tą zmianę i faktycznie teraz liczę, że na co drugim, co trzecim budynku ta instalacje fotowoltaiczne są umiejscowione. 120 nowoczesnych pomp ciepła. Też duże gratulacje. Jak słyszałem, to są Mercedesy wśród pomp, dlatego to też bardzo ważne, bo niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby były to bardzo dobre pompy, żeby one sprawdzały się. Jak są Mercedesy, liczę, że to będzie też w najbliższych i w tym sezonie, w następnych sezonach będą dobrze wykorzystywane. Magazyny energii rewelacyjne, 238. Widzimy, że energia, która jest z odnawialnych źródeł energii, nie zawsze jest dostępna, gdy są niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii, a możemy ją zgromadzić, gdyby mamy jej nadmiar właśnie w tych naszych magazynach energii. 100 magazynów energii elektrycznej, 238 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie ci mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali. Dostałem też taką informację specjalnie przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Rzgowie, w gminie Rzgów, także liczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy, można powiedzieć, zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym, więc liczę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie liczy właśnie nad tymi tutaj nieokolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać, to jest naprawdę bardzo pięknie. ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana i będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, ale też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a to będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu, żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo dobrze przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to przez program antyplagiatowy. Wszyscy nawet korzystają z tego, panie wójcie, bo to nawet dobre projekty warto powielać, ale tak bym chciał, żeby to on był powielany głównie w Wielkopolsce, żeby nawet za daleko nie rozchodził, żeby jak najwięcej tutaj było zrealizowane w naszym pięknym regionie.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że doczekaliśmy pierwszego zamknięcia projektu, bo pamiętajcie Państwo, projekt jest realizowany w 30 gminach, czyli jeszcze w 28 się nie skończył. W związku z tym będę najbardziej zadowolony w momencie, kiedy ostatnia gmina zamknie projekt, ale żebyście Państwo mieli porównanie, 6600 gospodarstw domowych w Wielkopolsce Wschodniej skorzysta z tego programu, ponad 8,5 tysiąca instalacji, bo nie zawsze jest to tylko instalacja fotowoltaiczna, czasami jest połączona, więc to jest naprawdę bardzo duży projekt. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zespołom, które nad tym pracowały i przygotowały projekt, bo to nie są łatwe projekty. To jest zawsze wielkie wyzwanie. Mieszkańcy mają dużo, tak jak pan wójt powiedział, mają dużo wątpliwości. To jest jednak ingerencja w prywatną własność, ale to, co jest niezwykłe, to, że bezpieczeństwo, które daje gmina i projekty parasolowe, 8-letnia gwarancja, nikt nie ma tak długich gwarancji, czy to, że wybiera się dobrej jakości produkty czy urządzenia, jest także niezwykle istotne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że pan marszałek Jacek Bogusławski, który zajmuje się środowiskiem i który jakby jest do tego, żeby pilnować jakości powietrza, jakości wody, tego, w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni Wielkopolski Wschodniej, jest niezwykle ważne. Nie zawsze samorządowcy czy radni mają świadomość, jak istotnym elementem to jest ważne, więc ja bardzo dziękuję przewodniczącym i z Wilczyna, i ze Żgowa, że rozumieją ten proces i go wspierają. Zresztą nie tylko w tym, ale w innych projektach.
2: Ja bardzo dziękuję, że mogę zabrać głos i króciutko, tak jak mówiliśmy, 20%. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy razem współpracować tutaj w tym projekcie. Mam nadzieję, że bardzo sobie cenię to, że gmina Żgów była liderem, ponieważ lider zawsze wykonuje więcej pracy, aniżeli ten, który jest z boku. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować w imieniu własnym rady całej naszej gminy, jak i tutaj moich pracowników, którzy byli bezpośrednio zainteresowani tym projektem, i mieszkańcom. za to, że układała nam się to, ta współpraca bardzo dobrze. Ta współpraca układała się bardzo dobrze nie tylko z Wami jako pracownikami i mieszkańcami, ale współpraca z firmą. I to, co chcieliśmy, to zrobili. To jest najważniejsze, bo czasami my coś oczekujemy, wydaje nam się, że my to wszystko wiemy lepiej od nich. I oni nas wysłuchali, a zrobili po swojemu, ale zrobili dobrze. I to jest najważniejsze.
3: Panie Marszałku, dodam jeszcze do tego wszystkiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie bym był sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze. I z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. I to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, no jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów, no i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. No i pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
4: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
5: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie, czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, Nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pani doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy, także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast chcą. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj 2 razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
4: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
6: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów i są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one mają, są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga. to też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy. Jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem. I tam też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić. I one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy. Już są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia. Można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
4: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej?
6: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza i chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej, może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią, ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też, szczególnie jak oddamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
4: A dopytam, jaki jest koszt dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
6: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do tego też schronisko ma podpisane pewne umowy z sąsiednimi gminami na pewną pulę zwierząt i tam też są dodatkowe dochody, natomiast w budżecie miasta aktualnie jest zabezpieczone 1,5 miliona złotych.
4: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa schroniska skończy się pod koniec tego roku. Magazyn lokalny. Przed nami porcja informacji z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam serdecznie i zapraszam. Resztki jedzenia zamiast do bioodpadów są wyrzucane przez okno. To częsty problem na konińskich osiedlach. Mieszkańcy tłumaczą, że chcą w ten sposób dokarmiać ptaki i zwierzęta, jednak nie wszystkim to się podoba.
7: To skandal, ale to od ludzi zależy wszystko. Trzeba najpierw nauczyć wiarek.
8: Ten problem chyba dotyczy nas wszystkich w Koninie. Niefajnie, bo ja ostatnio szłam z psem i babcia jakaś wyrzuciła i prawie na nas obrzuciła ziemniakami jakimiś starymi.
4: Mówili mieszkańcy piątego osiedla w Koninie. Zdaniem Piotra Wolickiego z konińskiej spółdzielni mieszkaniowej problem jest bardzo poważny, dlatego na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, by nie wyrzucać jedzenia na trawniki pod blokami.
9: Były zgłoszenia dotyczące wyrzucania jedzenia dedykowanego gołębiom, czy też ptactwu. No to się cały czas dzieje, ludzie notorycznie wyrzucają. Uprawiając chyba to trzeba podzielić na jakieś takie sektory, czy jakieś, nie wiem, różne intencje, tak? Intencja jednych, wyrzucamy pieczywo, myśląc, że dokarmiamy ptaki. No fizycznie dokarmiamy, tylko to jak mantrę będziemy powtarzali, pewnie nie jeden raz gdzieś media będą musiały się tym interesować. Ptakom szkodzi pieczywo, które my spożywamy, wysoko przetworzone, słone, no i tak naprawdę pomagając, szkodzimy tym zwierzętom i raz, drugi, trzeci mówi się o tym, są apele w mediach, są właśnie informacje też na klatkach schodowych, a niektórzy, no nie wiem, są chyba odporni na te argumenty, wiedzą lepiej i to robią. No i taki drugi, nie wiem, użyłem tego słowa, to będę kontynuował, sektor. Ja nie wiem, po co ktoś wyrzuca, bo też o tym słyszę, też to widzę, kości od kurczaka, czy chyba chce zaprosić w ten sposób szczury, inne gryzonie, które potem, no, powodują, wiadomo, no nikt nie chce, żebyśmy mieli szczury w swoim domostwie i dla mnie jest to niewytłumaczalne. Ja już od wielu lat praktycznie z tym tematem się spotykam, borykam i liczne apele nie powodują jakiegoś przełomu. Kolejny dodatkowy element argumentacji, że nie powinno się też właśnie wyrzucać, bo te zwierzęta to zjadają. I trudny temat, no mówię, wszelkiego rodzaju apele ponawiane i to nie tylko przez nas, tylko przez społeczników, przez właśnie media, nie przynoszą pożądanego efektu. Ze swoich obserwacji widzę, że jest więcej osób, które sprząta po psach, tak? No ale towarzyszy temu i tutaj można, że tak powiem, zmienić podejście, chociaż jeszcze jest wiele do zrobienia, bo wiele osób o tym zapomina, natomiast no to wyrzucanie tego jedzenia to jest coś, co wychodzi poza moją wyobraźnię i sam nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, no ale trzeba potwierdzić, że to się dzieje i pewnie jeszcze długo dziać będzie, więc kolejny apel, no żeby nie wyrzucać odpadów, bo dokarmiamy gołębie, inne ptactwo, tak? Ono sobie poradzi samo, a jeżeli już to robimy, no to gdzieś bym prosił, żeby w oddaleniu od domostw i ziarnami, czy innymi takimi naturalnymi potrawami ptaków, a nie wysoko przetworzonym przede wszystkim pieczywem, które ma bardzo dużo soli i szkodzi układowi pokarmowemu tych zwierząt. No i te kawałki mięsa, czy też innych jakichś odpadków z naszego stołu, które powinny trafić do altan śmietnikowych, a tak naprawdę, no nie wiem, chyba ludzie tego nie czują, to jest pożywka przede wszystkim dla gryzoni, które w ten sposób zapraszamy do naszych domostw, a potem słyszymy u nas w bloku pojawiły się szczury. No na pewno w ten sposób, wyrzucając takie właśnie odpadki, przykładamy do tego rękę i nie róbmy tego. Może wypada poczekać na dziki, inne zwierzęta, bo też się słyszy w kraju, że podchodzą i to jest właśnie związane z tym, o czym tutaj rozmawiamy. No zachęcamy, żeby te zwierzęta podchodziły, migrowały przynajmniej na chwilę, bo tutaj jest łatwo dostępny pokarm. Plus jeszcze właśnie kwestia tych chorób ptasich. No wszystkie te okoliczności powinny nas skłaniać do tego, tylko to jest to, że my to wiemy. Dobrze by było, żeby no, ci, którzy słuchają tej audycji i robią tak, jak nie powinni, no wyciągnęli te wnioski i sami sobie nie szkodzili, tak? Bo tym zwierzętom nie pomagają, a sami sobie szkodzą. Jeżeli ktoś zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. No i tutaj nie chodzi o to, żeby zaraz kogoś karać, ale może no, te sankcje też nie w jakiś sposób działają na wyobraźnię, a zapisy z kodeksu wykroczeń potwierdzają, że no tak się nie powinno robić. Natomiast przede wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek, tak? No to jest tak, jak nie wiem, ktoś by się poparzył przy kuchence i potem i tak mimo tego tę rękę pcha. Te odruchy, to zaszczepienie tego w naszych umysłach, że pewnych rzeczy nie powinno się robić i pewnie jeszcze nie raz będziemy to powtarzali, ale może w końcu się uda i dotrze do tych, którzy robią inaczej. W tej sprawie występowaliśmy do Straży Miejskiej i stanowisko Straży Miejskiej jest takie, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej, która bezpośrednio zakazuje dokarmiania dzikiego ptactwa, natomiast no tutaj w odpowiedzi Straż Miejska wskazuje, że jeżeli są strażnicy naocznymi świadkami popełnienia wykroczenia przez osobę, która by zaśmiecała miejsce publiczne, no to wtedy mogą ją ukarać. Natomiast jest pytanie, czy zdarzają się takie sytuacje. Widok strażnika miejskiego, który patroluje ulicę, no chyba jest tym widokiem pożądanym i myślę, że to na pewno by pomogło, a myślę, że nie zaszkodziło.
4: Jak słyszeliśmy, wyrzucanie jedzenia przez okno to wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości minimum 500 zł. Warto pamiętać o okresowych badaniach, apelują konińscy lekarze. Można też skorzystać z akcji badań organizowanych przez szpitale i przychodnie. Profilaktyka jest niezwykle ważna, o czym rozmawiałam z Bożeną Janicką, lekarzem medycyny rodzinnej w Kazimierzu Biskupim.
10: U nas, tak myślę, trwa cały czas takie przekonanie, że jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli się nie zbadamy, to znaczy, że nic nam nie jest, prawda? A tu się okazuje, że jednak warto wcześniej właśnie zadbać o tą profilaktykę, ponieważ wtedy jest szansa, że pewne nawet złe rzeczy, które dzieją się w naszych organizmach, jesteśmy w stanie szybciej wyleczyć i przynoszą mniejsze spustoszenie, jeżeli chodzi o nasz organizm.
5: No to jest taka polska, że tak powiem, zwyczajowość, że próbujemy unikać wszystkiego, próbujemy uniknąć choroby, próbujemy unikać badań profilaktycznych, bo Polacy niechętnie się badają, chociaż powiem, że przez ostatnie 5 lat coś w tej materii drgnęło i kobiety zaczęły robić cytologię częściej, druga mamografia. Oczywiście badania przesiewowe, które robimy chociażby dla raka jelita grubego czy chorób prostaty u panów, no troszeczkę drgnęły, ale jest to bardzo dalekie. No i takim przykładem bardzo, no niestety niepokojącym, jest chociażby nawet unikanie badań medycyny pracy. Traktujemy to jako zło konieczne, ja mówię my, bo taką mamy mentalność, a przecież to jest właśnie po to, żebyśmy skontrolowali chociażby najprostszy parametr, ciśnienie krwi tętniczej, który niestety jako układ krążenia wychodzi nadal na pierwszą pozycję śmiertelności wśród Polaków. Niestety nie dbamy o nasze serduszko, nie dbamy o nasze ciśnienie, a wystarczy zmierzyć ciśnienie, zrobić morfologię, zrobić poziom glukozy, cukrzyca, zaraza XXI wieku, waga, BMI. Niestety wiemy, jak wiele chorób jest związanych z otyłością. To są rzeczy, które powinniśmy i możemy już dzisiaj regulować sami. I to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Czy będziemy chcieli i czy podejdziemy do naszego zdrowia odpowiedzialnie. Natomiast prawda jest taka, unikanie badania nie sprawi, że ta choroba zniknie, a wręcz przeciwnie, rozwija się, uszkadza kolejne narządy, no i staje się niestety już przyczyną ciężkich powikłań do śmierci włącznie. A przecież już dzisiaj i nowotwory jesteśmy w stanie leczyć i to dobrze leczyć. Mamy na to przykłady różnych państw, Norwegia, Szwecja. Ja tylko jedną rzecz powiem. Szwedzcy lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka u kobiet, raka narządów rodnych, bo u nich już tego nie ma. Wyłapują w pierwszym, drugim etapie i tam tak zwanej histerektomii, czyli operacji totalnych się nie wykonuje. Ci ludzie przyjeżdżają tu. I powiem, że to jest skandal, bo powinniśmy my Polacy, my Polki również doprowadzić do tego, żebyśmy były zdrowe, zadbały o siebie i żebyśmy wychwytywały wszelkie złe rzeczy na samym początku. I jeszcze jedna rzecz. Badanie nie powinno dotyczyć tylko, jak ja często słyszę, 40+, 60+. Nie, proszę Państwa. Tak jak badamy dzieci co 2-3 lata, tak jak badamy samochód, przegląd techniczny robimy raz w roku. Ja często te badania, które namawiam naszych pacjentów, to mówię, samochód, jest przegląd, jest zrobiony, wbita pieczątka. Dlaczego pacjent nasz również tego nie robi? Powinna to ci, którzy pracują, powinna to robić medycyna pracy, ale faktycznie nie ma czego uniknąć. Trzeba zrobić te badania ogólne z morfologii moczu i tak dalej. Trzeba zmierzyć ciśnienie, trzeba się zważyć, trzeba iść do tego lekarza, który oceni również ogólnie. A pacjenci niepracujący powinni mieć taką możliwość podstawowej opieki zdrowotnej. I to jest nasze bezpieczeństwo. Zapobiegajmy, a nie tylko leczmy. Bo dzisiaj medycyna, no niestety w Polsce jest oparta na medycynę naprawczej, nie zapobiegawczej. Naprawczej. My już tylko naprawiamy setki ton tabletek, leków, operacji. Nie, zapobiegajmy. To jest nasz główny cel. Zadbajmy sami o własne zdrowie. Kontrolujmy ciśnienie, kontrolujmy glukozę, wagę, raz kiedyś tą morfologię i tu jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. A jeżeli, tak jak o kobiety od 24 roku życia, powinny raz na 3 lata robić cytologię, nie czekajmy do 50. Róbmy to sukcesywnie. Samo badanie, samo określanie, chociażby badanie piersi, to są schematy, które powinny być wyuczone w szkole. Dziewczynki zwracają uwagę na piersi, chłopcy zwracają uwagę na jądra i sposób siusiania. To są rzeczy, które powinniśmy wpoić naszym dzieciom po to, żeby wyszli, jak wyjdą ze szkoły, żeby byli zdrowi, żeby wiedzieli, o co dbać. I to jest dzisiejszy ważny schemat. My dbajmy sami o własne zdrowie. To zmierzenie ciśnienia, zmierzenie poziomu glukozy, to są takie badania, które powinniśmy, czy pilnowanie wagi, to powinniśmy mieć w tyle głowy, czy ewentualnie, tak jak powiedziałam, wykonanie jednak tych badań w medycynie pracy. Także postanawiajmy dbać o swoje zdrowie, dlatego że no, medycyna robi wiele, ale nie zrobi wszystkiego za nas. Dlatego dbajmy o zdrowie, zdrowa dieta, zdrowy sen, zdrowy wypoczynek, nauka walki ze stresem, no i oczywiście omijanie infekcji, szczególnie grypy, czyli szczepienia. Pamiętajmy, że to jest nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a ono nie da się zastąpić niczym w momencie, kiedy niestety czy choroba, czy niestety nasze zaniedbania to ten uszczerbek na zdrowie spowoduje.
4: Informacje o badaniach można znaleźć na stronie szpitala lub wystarczy zadzwonić do najbliższej przychodni. Spacerując po lasach na terenie Konina i okolic możemy natknąć się na dzikie wysypiska śmieci. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? No na pewno nie można przejść obojętnie obok takiego wysypiska. Śmieci w lesie to rzeczywiście ogromny problem dla leśników. Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa w Koninie.
11: Porozmawiamy dzisiaj na temat rzeczy, a raczej śmieci, które zostawiane są bardzo często tutaj w lasach. Jak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o nasz region tutaj od, który podlega Nadleśnictwu Konin? Chodzi właśnie o te tutaj najczęściej pewnie te przydrożne obszary.
12: Dużo się zmieniło. Tu nie ma co mówić naprawdę. Rodzaj śmieci się zmienił, no bo kiedyś mieliśmy takie bardziej śmieci bytowe. Teraz, jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. No, skąd? No, możemy się tylko domyślać. Bytowe też oczywiście są, ale to już jest naprawdę mniejsza skala. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo był na przykład, nie wiem, na grzybach, na spacerze, to staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że no dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać, do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, do odpowiednich osób, to nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Teraz no, trwa sezon grzybowy. To jest jeden z takich okresów, kiedy no, odnotowujemy najwięcej śmieci, no bo jak idziemy na ten spacer do lasu, na to grzybobranie, no to zabieramy oczywiście jakieś, nie wiem, kanapki, jakieś coś do jedzenia, coś do picia. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu no traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo no, trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las, no proszę zwrócić uwagę, że to jest no, nierealne, żeby wysprzątać cały las. Bardzo się zmieniło, także tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. Ludzie nawzajem się pouczają, bo czasami jak jestem na przykład na grzybach czy w lesie, to słyszę, że o tak nie wolno robić, proszę to zabrać, coś tam.
11: Czyli wzrasta ta świadomość.
12: Zwraca ta świadomość, to nie ma co mówić, tak. Druga sprawa, proszę też nie traktować informowania nas o wysypiskach śmieci, czy o tym, że ktoś wyrzucił śmieci, jako, nie wiem, donoszenie. Tak? My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No, dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego, takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią no złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, na tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Kiedyś jest taka fajna akcja, zabierz 5 rzeczy z lasu, czyli te 5 śmieci, bo ja wiem, że wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
10: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
12: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowiska. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak. Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak. Różnego rodzaju metal, sam metal sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak. Nas może, człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę. Idziemy często do lasu z dziećmi. No, w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
10: Czasami po śmieciach można też poznać, no,
12: tak,
10: prawda?
12: Tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wyrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Także kary, szczególnie, że teraz kary wzrosną. Kary teraz obecnie są mandaty do 500 zł plus uprzątnięcie terenu. A uprzątnięcie terenu to w zależności od tego, co to jest. Razem po prostu kara zasądzana jest przez sąd, w zależności od tego, jaka to jest szkoda. Mają kary wzrosnąć od 500 zł wzwyż. Także mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że no, po co to wyrzucać do lasu?
11: Ja tak myślę, że teraz bardziej świadome są chyba nawet dzieci, bo dość dużo takich różnych akcji edukacyjnych jest prowadzonych między innymi też przecież przez Nadleśnictwo Konin i one tutaj też mogą pomóc w edukowaniu dorosłych, bo nie ukrywajmy, te wszystkie śmieci budowlane, które, o których wspomnieliśmy tutaj, czy też jakieś inne wielkie, czy też opony, no to niestety, ale to właśnie jest wina dorosłych.
12: Tak, tak, tutaj no ja prowadzę edukację już od 10 lat i no praktycznie jak mantrę powtarzam o śmieciach, o zakazie wjazdu do lasu. I jak teraz na przykład, nie wiem, jak miałem przedszkolaki ileś tam lat temu, no wiadomo, to już teraz jest szkoła podstawowa, albo nawet szkoła średnia, i z tymi dzieciakami rozmawiam, czy z tą młodzieżą, to oni na przykład mówią, że mnie pamiętają i o tym, żeśmy mówili o tym, i oni na przykład jak byli w lesie, no to widzieli kogoś, zwrócili mu uwagę. To jest bardzo fajne, bo mi się to naprawdę super podoba i naprawdę proszę się nie zrażać, jeżeli na przykład komuś zwrócimy uwagę, tak, to... Znaczy, my nie powinniśmy tego odczytywać, że my robimy coś złego. To ta osoba robi źle, bo ona wyrzuca śmieci. Takie działanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, komuś przyszli i wrzucili mu na ogródek nasze śmieci. No, no i teraz poczujmy się tak, jakby ktoś do nas przywiózł śmieci i wyrzucił na przykład, nie wiem, opony czy gruz. No, no czy bylibyśmy zadowoleni? No nie bylibyśmy. My stajemy się w momencie, kiedy te śmieci znajdują się na naszych działkach, stajemy się posiadaczem śmieci. Nie wytworzyliśmy ich. My się stajemy ich posiadaczem. My musimy je zebrać, musimy je zutylizować, musimy za to wszystko zapłacić. My nie jesteśmy zwolnieni z żadnych opłat i tak naprawdę teoretycznie powinniśmy teraz, jak znajdziemy taką osobę, tak, to powinniśmy załadować te śmieci, zajechać do niego na działkę i mu je tam zostawić, tak. Też na necie często są takie akcje, że ktoś tam zlokalizuje śmieci, tak, i pisze na przykład, że znalazłem twoje dane, masz na przykład tydzień bez podawania informacji, kim jesteś, masz tydzień, żeby uprzątnąć, inaczej zgłaszam to na policję. Okej, i ta osoba po prostu wtedy wie, że liczy się z konsekwencjami. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że no, konsekwencje mogą być naprawdę no, bolesne dla nas. No, jakie śmieci nie wystawimy, wszystkie są nam odebrane. Wielkie gabaryty można oddawać w różnych punktach, każda gmina ma to inaczej rozwiązane. No opony, no nie wiem, no teraz chyba 5 zł kosztuje chyba jedna opona w punkcie, gdzie zmieniają nam opony. Mało tego, niektóre gminy, jak moja gmina Kazimierz, możemy komplet opon oddać, każdy mieszkańcu może oddać komplet opon co roku. Więc naprawdę ja nie widzę uzasadnienia dla wyrzucania śmieci.
11: Łatwiej po prostu wyrzucić rzeczywiście gdzieś tam pod osłoną nocy i mieć problem z głowy. I to jest najgorsze właśnie i myślę, że w tym miejscu powinno się zmienić myślenie ludzi.
12: Tak, no zdarzają się na przykład śmieci takie, że są po prostu zapakowane w worki gotowe do odbioru. Ja nie wiem, skąd one się biorą, no bo jeżeli ktoś sobie przygotował w workach śmieci do oddania, po czym jedzie w tą noc, tak, po ciemku, denerwuje się, ogląda, czy nikt go nie pilnuje, czy coś, nie wiem, czy go nie śledzi. Przecież tyle stresu, tylko po to, żeby wyrzucić worek czy dwa do lasu, a równie dobrze może, nie wiem, oddać do śmietnika i to zabiorą. Więc ja naprawdę nie widzę sensu takiego działania, bo sami sobie szkodzimy, denerwujemy się, bo nie wiadomo, kiedy ktoś może zapukać i powiedzieć, panie, no musi pan wyzbierać te śmieci, albo dostanie po prostu fakturę za uprzątnięcie tych śmieci, bo tak też możemy zrobić, że obciążyć tą osobę, a i tak jeszcze się to zdarza. No mówię, jest różnica, bo od 10 lat, jak prowadzę ochronę lasu i zajmuję się wywozem śmieci z lasu, to się zmieniło, ale nadal to jest i nadal ponosimy dosyć duże koszty, także jeszcze raz apeluję no, o zachowanie takiego porządku w lesie i będzie nam po prostu milej w lesie.
11: A jakbyśmy mieli się pokusić, na przykład wskazać takie lokalizacje, które najczęściej cieszą się zainteresowaniem śmieciarzy, no bo no nie ukrywajmy, tak należy nazwać te osoby.
12: Znaczy to na pewno są wszystkie lasy wzdłuż jakichś tam dróg. Tak, jakichś tam dróg dojazdowych, dróg publicznych, no bo no przejeżdżamy, gdzie się zatrzymamy na poboczu. Raz był taki przypadek, że pan sobie czyścił samochód na przykład w lesie, czyli wszystko, co miał w środku, to po prostu wyrzucał na zewnątrz. Więc to tak, tam, gdzie są łatwe jakby dojazdy.
11: Czyli tutaj na przykład główna w kierunku Kazimierza Biskupiego z Konina na przykład tutaj.
12: Tylko tutaj zarządca drogi bardzo ładnie to sprząta, my jesteśmy z nim w kontakcie, także nasze siły plus ich siły razem po prostu jakoś to tam udaje się, ale tak naprawdę raz w tygodniu ta droga jest sprzątana. Na całej długości. gdzie ci ludzie mogliby naprawdę robić
11: cały
12: coś.
11: Cały czas te śmieci się tam gdzieś pojawiają.
12: Tak, tak. To nie są może jakieś duże ilości, ale no tutaj papierek, tam papierek, no on już szpeci i to już nie powinno, bo jeżeli on nie zostanie szybko uprzątnięty z tego pasa drogowego, to po prostu trafi do lasu. No wcześniej czy później on z wiatrem pójdzie dalej. To są takie. Są miejsca, na przykład, nie wiem, postoju nasz. Kiedyś mieliśmy ustawione kontenery duże na śmieci, bo dużo ludzi nam zarzuca to, że nie mamy po prostu śmietników na miejscach postoju, tylko są takie małe śmietniczki. No tak, ale no to jest miejsce postoju, gdzie my się zatrzymać. Tam nie mamy zrobić sobie porządku w samochodzie. I mieliśmy ustawione kontenery i w ciągu tygodnia taki kontener 1100 litrów potrafił się zapełnić. No, bo tam tyle ludzi nie przyjeżdża. No,
11: po prostu... A w jakich to miejscach mniej było? Można...
12: No to było na parkingu przed Goliną, przy takich główniejszych drogach. I zrezygnowaliśmy z tych dużych kontenerów. Po prostu ludzie przywozili śmieci swoje, jak już nie było miejsca w tym, mimo tego, że są co tydzień opróżniane te pojemniki. No te mniejsze 110 litrów opróżniamy po prostu dwa razy w tygodniu. I to się sprawdza, są mniejsze. No jeżeli nie ma po prostu miejsca w śmietniku, ludzie ustawiają obok, czego też się nie powinno robić, no bo ta zwierzyna jedna ma do tego dostęp.

0: leśnych czy nieleśnych. Od razu mówię, że po drogach leśnych jest zakaz poruszania się pojazdami, ale jest sezon grzybowy, no ludzie nie do końca to cały rok pamiętają, oprócz sezonu grzybowego, bo wtedy są najważniejsze grzyby i też apeluję o to, żeby nie zostawiać naszych dróg, no bo to są drogi służące po prostu do akcji ratunkowych, do tego, żeby można było przejechać tamtędy, bo my wykonujemy cały czas, las to jest nasz zakład pracy i my tam wykonujemy obowiązki. Jeżeli całą drogę nam ktoś zostawi, no to my nie możemy jakby dopilnować, dozorować danych prac, więc to też jest dla nas po prostu uciążliwe. To te miejsca, gdzieś gdzie na przykład, nie wiem, ludzie się zatrzymują gdzieś, gdzie jest jakaś droga boczna od drogi głównej i jest ustawiona rogatka, czyli ten taki szlaban leśny, i tam się ludzie też zatrzymują, też wyrzucają rzeczy z samochodu. Też w miejscach, gdzie są jakieś polany, miejsca, gdzie można teoretycznie usiąść, zrobić sobie piknik, gdzieś, gdzie są fast foody, bo możemy po prostu podzielić Konin tak jakby na dwie strony, tam gdzie jest jedna sieć fast foodów i druga sieć, także dokładnie wiemy kto gdzie...
1: Gwarantowane, także
0: wiemy jakie śmieci skąd i kto gdzie kupuje. Więc po tym też możemy zlokalizować tą osobę, bo to nie jest tak, że te śmieci tam leżą, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, tylko przeważnie to po tygodniu my już dokładnie wiemy i te miejsca są dokładnie sprawdzane i często sprawdzane. Takie, nazwijmy to, te stałe miejsca wyrzucania śmieci są przez nas non-stop kontrolowane i tam często wieszamy po to pułapki, po to, żeby po prostu mieć jakiś tam dowód w sądzie, bo ja nie lubię karać ludzi. Ja wolałbym tego nie robić, ale póki co to jest chyba najlepszy sposób zapobiegawczy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś dostał, nie wiem, mandat 100-200 zł, bo koszty nasze są dużo wyższe i czas, który my na to poświęcamy. Więc starajmy się dbać o ten las i naprawdę będzie coś fajnie.
1: Podsumowując, korzystajmy, chodźmy do lasów jak najbardziej, korzystajmy z uroków leśnych, ale to, co ze sobą wniesiemy do lasu, to po prostu wynieśmy również, zabierajmy ze sobą swoje śmieci i będzie wszystko dobrze.
0: Tak, my zapraszamy, my nigdy nie zamykamy lasu, chyba, że nie wiem, że jest pandemia, to wtedy musimy, albo jest jakieś zagrożenie, ale to jest wszystko z myślą o ludziach. Tak są zawsze lasy otwarte, czy są śmieci, czy nie ma śmieci, my nigdy nie zamykamy lasu, zapraszamy, zresztą ileś razy już mówiłem o tym, że serdecznie zapraszamy do naszych lasów. Tylko z rozwagą. No idźmy naprawdę do tego lasu, tak jakbyśmy szli w gości i zostawmy ten las. Nie mówię, że nawet lepiej niż jakbyśmy wchodzili, ale przynajmniej tak samo, jak żeśmy do niego weszli.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Pamiętajmy, że leśnicy na bieżąco monitorują miejsca, gdzie często zostawiane są śmieci. Złapanemu na gorącym uczynku grozi wystawienie mandatu w wysokości 500 zł.

liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Polska 2 Konin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: SK2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo